0: Panie pośle, a może mi się wam przedstawić?
1: Nie, ja się nie czuję. Aha.
2: W Rock Radio powstanie na weekend. Hell
3: yeah! No dzień dobry, droga słuchalności. Oficjalnie mamy weekend. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja, kłaniam się w pas. Dzień dobry, zapraszam wszystkich na powstanie na weekend, czyli takie nasze małe podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy wspólnie o poranku w minionym już tygodniu. Nic straconego, moi drodzy, zróbcie sobie kawę, wywalcie nogi na kanapę, no jeśli oczywiście możecie, i delektujcie się najlepszą klasyką rocka w Rock Radio. Dzień dobry, aż do godziny 10. Lecimy.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: A teraz w Powstaniu Rock Radia, szanowni państwo, polski Rupert Murdoch, czyli Tomasz Sakiewicz, który no znowu każe wszystkim podtrzymać piwo. Prezes i redaktor naczelny telewizji o nazwie zaczynającej się na re, a kończącej na publika, zapowiedział, uwaga, uwaga, uruchomienie własnej sieci komórkowej. Coś czuję, że będzie z niej można korzystać tylko przykładając telefon do prawego ucha.

Radio 103,7 FM. Rock Radio. Hey! Wysedio se!

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Zgodnie z obietnicą, kochani, przenosimy się do największego cyrku na świecie, czyli do Rosji.

0: Sekretarz Rady Bezpieczeństwa, czyli pan cymbał Siergiej Szojgu, pochwalił się niedawno, że kiedy był jeszcze ministrem obrony, to pozwolił swoim żołnierzom na lepszą higienę. No, faktycznie jest się czym chwalić. Żołnierze mogą podobno teraz częściej się myć i zmieniać bieliznę, to nie jest żart, oraz, uwaga, dokonał historycznej zmiany słynnych onuc na skarpetki. No, czyli dlatego im ta wojna nie idzie. Nie byli po prostu szkoleni na walkę w trudnych warunkach.
1: Powstanie na weekend w Rock Radio.

0: Hell yeah!
1: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Powstanie na weekend trwa i trwa. Mać, Kajetan Kajtoruszczyk wciąż z wami na posterunku. No i zapraszam na kolejną dawkę najlepszych smaczków z minionego już tygodnia, które królowały na naszej antenie w Powstaniu Rock Radia o poranku. Nawet jeśli tydzień was dojechał, spokojnie, z nami niczego nie przegapicie i to z najlepszą klasyką rocka w tle. Dzień dobry.
4: Uwaga na burze, ulewy i grad. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu.
2: Newsy Rock Radia.
4: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
5: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
6: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
4: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
2: Pogoda.
4: I słońce i chmury, do tego przelotne opady deszczu. Spodziewajcie się też burz, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, maksymalnie na termometrach od 18 do 21 stopni, no ale w rejonach podgórskich i nad morzem zaledwie 16.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Tymczasem, nie wiem czy już słyszeliście, ale naszą finalistkę French Open, Maję Chwalińską, czekała niemała niespodzianka po powrocie do Polski. Tenisistka otrzymała stypendium od ministra sportu. No, dzięki Bogu, że nasi sportowcy mają lepszy refleks niż nasze władze.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio. Hey!

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Teraz po wstaniu Rock Radia kolejny dowód na to, że Polska ma wyjątkowo łebskich obywateli. 35-letni rodak wpadł na genialny pomysł i przy pałacu Zwicka, wiem, wspaniały akcent, w niemieckim Dreźnie postanowił złowić sobie rybkę. No, jak się domyślacie, był po kilku ładnych głębszych. No i takie połowy legalne nie są, przez co został zatrzymany przez tamtejsze służby. No, może po prostu zapomniał sprawdzić, jak będzie po niemiecku rybka lubi pływać.

0: coś przezroczyste.
1: Ciastka.
2: Ciastka przezroczyste?
3: W Rock Radiu. Powstanie na weekend.
4: Byliście zabiegani jak konie na westernach w tym tygodniu, przez co umknęły wam najważniejsze newsy i absurdy? Nic straconego. Wystarczy odpalić Powstanie na weekend, czyli takie nasze małe resume, to z francuskiego, tego o czym rozmawialiśmy przez cały tydzień o poranku w Powstaniu Rock Radia. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się. Lecimy dalej. Dzień dobry.
5: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku.
3: Newsy Rock Radia.
5: Marcin Krzamiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
6: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
5: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
5: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto, Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy, na wschodnim wybrzeżu, spotkanie Brazylia-Maroko.
3: Pogoda.
5: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni.
3: Rock Radio 103,7 FM.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: A teraz, moi drodzy, zapraszam was na szybką wycieczkę do Holandii. Spokojnie, nie trzeba zabierać zapalniczek, no bo podobno, słuchajcie, ruszyła tam pierwsza na świecie farma bez zwierząt. Zamiast tradycyjnej hodowli na terenie gospodarstwa w prowincji Zuid-Holland, jeśli to oczywiście dobrze wymawiam, postawiono tak zwane bioreaktory, w których z komórek pobranych od krów, ale bez ich uboju tradycyjnego, hodowane jest prawdziwe mięso. Twórcy zapewniają, że smak i tekstura są identyczne jak mięso, które znamy dziś, co ma być prawdziwą rewolucją na całym świecie. No i moim zdaniem będzie. Problem spożywania mięsa sam się po prostu rozwiąże. Mięso będzie dla bogatych.
0: Powstanie Rock Radia.
1: Dzień dobry, życzy pan sobie steka? Nie, dziękuję. Wie pan co, mam kredyt. Także wystarczy kalafior. Nie, a tak na serio, to może faktycznie stoimy na skraju rewolucji. Ja akurat empatii często mam dużo więcej do zwierząt niż do ludzi, więc trzymam kciuki.

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Na pewno słyszeliście, że w niedzielę, 14 czerwca, Donald Trump będzie świętował swoje 80. urodziny. To znaczy, oficjalnie chodzi o Dzień Flagi i 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, ale tak się akurat składa, że to też jego urodziny. No i ten dzień bez wątpienia przejdzie do historii, bo przed Białym Domem odbędzie się gala mieszanych sztuk walki MMA, na którą pomarańczowy prezydent zaprosił wiele osób, w tym naszego prezydenta Karola Nawrockiego. Podobno przygotowania do wizyty już trwają. No, czyli umiejętności z młodych lat naszego prezydenta wreszcie się przydadzą.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiak Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie świetne numery Tila w New Radicals i nie tylko. A teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
3: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
2: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magda Linet i Kamil Majszak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majszak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
4: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
2: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad, ale wszędzie możliwe też przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie 19 stopni w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, 21 na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Słuchasz Rock Radia. Na wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

jak pięknie... O, przepraszam. Jak pięknie można przy takiej muzyce sobie odpocząć podczas tego weekendu, który właśnie nam się pięknie tutaj rozpoczął w akompaniamencie klasyki rocka Pink Floyd i Wish You Were Here. Jeden z najpiękniejszych numerów, jakie w życiu usłyszałem. Tak mi się wydaje. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i jest cały czas prośba o to, żebyście głosowali na płytę tygodnia na Facebooku Rock Radia. Tak jest. Cały czas się w to bawimy. No i nasze propozycje na ten weekend mieszają rock i rap. Linkin Park i Hybrid Theory oraz Rage Against the Machine i ich debiutancka płyta zatytułowana po prostu Rage Against the Machine. To są właśnie te dwie propozycje, które się ze sobą mierzą w ten weekend i jak widzę idą naprawdę niemalże łeb w łeb. Teraz są tylko 3 głosy różnicy na korzyść Rage Against the Machine, ale jeszcze przecież wiele może się zmienić do jutra, do godziny 12, bo do wtedy można właśnie oddawać swoje bardzo cenne głosy na Facebooku Rock Radio, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no to zapraszam bardzo serdecznie, zagłosujcie i namówcie też innych do wspólnej zabawy. Jutro po 20:00, jak zwykle, słuchamy płyty tygodnia w całości z różnymi ciekawostkami, a teraz w Rock Radio z kolei słuchamy Kobra Nocki. Na dzień dobry właściwie jeszcze. I nikomu nie wolno się z tego śmiać w Rock Radio.

Klasyka polskiego rocka z lat 80., czyli Kobra Nocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać w Rock Radiu. No i jeszcze sobie w latach 80. pozostaniemy, mało tego, nawet przy polskiej klasyce rocka, bo za chwilę wybrzmi w waszych głośnikach jeden z największych hiciorów z tamtej dekady, Perfektu. Także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by mieć na słuchu aplikację Rock Radia.

No to sobie polataliśmy, tak jest. Klasyka rocka wysokich lotów. Tylko w rock radio Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly. Jak dobrze wiecie, dni Ursynowa trwają. Już wczoraj odbyła się pierwsza część tegorocznej edycji. Jak zwykle impreza odbywa się przy kopie Cwila. No i jak zwykle organizatorzy wszystko dopięli na ostatni guzik. Możecie sobie nawet zobaczyć relacje z tego, co działo się wczoraj. Było pełno ludzi, no i świetne koncerty, ale dzisiaj też będą znakomite rzeczy do posłuchania, no bo dzisiaj na scenie staną między innymi Kult i Mysłowic, a przed nimi jeszcze, razem z nimi jeszcze będą grać na scenie Peja, Slums Attack, Fish Emade Tworzywo oraz Lambery. Dlatego też no, każdy o różnych gustach muzycznych znajdzie coś dla siebie na dniach Ursynowa. Po więcej informacji zapraszam Was na naszą stronę rockradio.pl, tam zapoznacie się z dokładnym harmonogramem imprezy, a także co jeszcze oprócz muzyki można tam znaleźć, jeżeli chodzi o rozrywki. A my teraz w Rock Radio słuchamy Omegi, Dziewczyna o perłowych włosach. Piękna klasyka rocka.

No, przydałoby się trochę polotu i finezji w tym, no, wiadomo czym. No i przyszło właśnie trochę tego polotu i finezji właśnie dzięki temu kawałkowi. Azel P. i Och Lila. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A już za chwilę w waszych głośnikach pojawią się m.in. Blondie, Beastie Boys i nie tylko, więc nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński. Zaraz po 11 zapuścimy sobie konkretną petardę od bilego idola z początku lat 80. A teraz czas na newsy.
2: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński. Uwaga na burze. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
3: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
2: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał 8-latka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu. A policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami. To z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00 i może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wiecznym Mieście.
0: Pogoda.
2: 19 stopni maksymalnie na Wybrzeżu, w Wielkopolsce i na Podlasiu, 20 na Mazowszu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami też burze.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

We Are The Champions, jest rock radio, jest klasyka rocka, to wiadomo, że Queen tutaj pobrzmiewa najgłośniej i najpiękniej. A propos właśnie tego kawałka i w ogóle mistrzów, no to ten numer niejednokrotnie na pewno słyszał pan Petr Čech, czyli czeski bramkarz, który bronił barw Arsenalu oraz Chelsea, zdobywał z tymi klubami naprawdę wielkie rzeczy. Natomiast mało kto może o tym wie, ale Petr Čech jest też perkusistą. Nauczył się używając pewnego internetowego kursu i niedawno wystąpił na kanale Dramio, na którym perkusiści pokazują swoje umiejętności, no i grają do utworów, których wcześniej nigdy nie słyszeli. No i pan Petr Čech musiał sobie poradzić z kawałkiem Journey, Separate Ways, no i wybrnął z tego naprawdę znakomicie. To można sobie łatwo znaleźć na YouTubie i możecie zobaczyć, jak można być świetnym, światowej klasy bramkarzem, a jednocześnie naprawdę dobrym muzykiem. To, co najważniejsze w grze na instrumencie, jak powiedział Petr Čech, to dobra zabawa. No i w ogóle muzyka to jest bardzo dobra zabawa. A jak się musiał bawić na przykład Zbyszek Kraszewski, nagrywając partię perkusji do tego kawałka? Oj, słyszę, że znakomicie. Oj, na, znalazłam w Rock Radio.

Ależ to jest niesamowita petarda, ten kawałek ONA i znalazłam. Rok 95 w Rock Radiu, najlepsza klasyka polskiego rocka i jeszcze przy niej sobie zostaniemy, chociaż cofniemy się do roku 81. Wtedy zespół Manam wydał jeden ze swoich największych hitów, także nigdzie nie uciekajcie, pamiętajcie, by zostać z nami i mieć na słuchu aplikację Rock Radio.

Genesis i Land of Confusion w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Tutaj zawsze to brzmi wszystko jak ta lala. Słuchajcie, niedawno mieliśmy notowanie numer 204 klasycznej dziesiątki Rock Radia, a na naszej stronie rockradio.pl już teraz możecie głosować na kolejnych 50 kawałków, które dla was w tym tygodniu wyselekcjonowaliśmy. No i możecie głosować na numery na przykład Davida Bowiego, Iron Maiden, New Radicals, Rage Against the Machine, T-Love i tak dalej, i tak dalej. Można by naprawdę długo i wiele wymieniać, ale lepiej samodzielnie sprawdzić na stronie rockradio.pl. Tam też w międzyczasie możecie nam wysyłać swoje propozycje kawałków, czy też artystów, których chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki. Ale najpierw będzie trzeba na nich zagłosować. Wszystkie informacje na stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej z Free. The Stealer teraz w Rock Radio.

0: Fenomenalny kawałek Erika Claptona, Bad Love, idealnie się wpasował pod to sobotnie przedpołudnie jeszcze trwające. A żeby sobie to przedpołudnie uprzyjemnić, to za chwilę jeszcze posłuchamy numerów The Heart, Black Sabbath i wielu innych. Także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by cały czas mieć na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: 12 w sobotę, Rysiek Brzeziński obecny, a z nami są między innymi Klaus Mittwoch czy U2, których usłyszycie za chwilę, ale najpierw pora na newsy i pogodę.
2: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
3: Trochę o kolejach zapomniano.
2: Ale jak mówi premier, to się już zmienia.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
4: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
2: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
5: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
6: Jak to gdzie? Do Łomży.
2: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
7: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. I z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
2: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad.
0: Rock Radio 103,7 FM.
8: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock Radio. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Na pewno znacie takie powiedzenie, że znamy się jak łyse konie, ale jak dzikie konie, to też by mogło być w naszym kręgu kulturowym. No fajnie by było przynajmniej, bo wiedzielibyśmy, że wtedy uhonorowaliśmy odpowiednio zespół The Rolling Stones, Wild Horses. Rok 71. Niesamowita klasyka rocka w Rock Radio. Ja natomiast zapraszam was jak zwykle na stronę rockradio.pl, bo tam możecie poczytać ciekawe artykuły, albo też porozwiązywać sobie quizy przy sobocie. Jak jest wolne, to można, wiadomo, też pomyśleć o wypadzie do kina. Tam też znajdziecie informacje, jakie są nowości w kinach Helios i jak też wygrać bilety od Rock Radia. To wszystko, a nawet i więcej, bo jeszcze przecież rozmowy z niezłymi gośćmi tam są, znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej z George'em Harrisonem. Got My Mind Set On You w Rock Radio.

0: To jak przerabiać klasykę R&B, to właśnie w taki sposób, jak to zrobił pan George Harrison. Got my mind set on you. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A jeśli jesteście ciekawi, kto napisał oryginał, to był pan o imieniu i nazwisku Rudy Clark, a wykonywał go z kolei James Ray jeszcze w roku 62. Taka ciekawostka na to jeszcze chyba trwające południe albo i wczesne popołudnie. Nie wiem, sami sobie na to pytanie odpowiedzcie. 20 minut po 12, a my za chwilę posłuchamy Lady Punk czy Bad Company, a za kilka minut kolejny odcinek cyklu Wiosło i Piec, więc bądźcie z nami i miejcie na nas słuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Ależ to jest klimatyczna klasyka rocka Bad Company i Burning Sky w Rock Radio, a teraz pora na kolejną gitarową historię.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.
0: Dziś spojrzymy na gitarę, która na pierwszy rzut oka, a nawet ucha nie kojarzy się z osobą, która na niej grała. Facet raczej grywał na gitarach akustycznych i harmonijce. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of jam in your prime. Mowa tu oczywiście o Bobie Dylanie, który jest najważniejszym artystą folkowym i nie tylko. Jednak jego najsłynniejszą gitarą wcale nie stał się jeden z akustyków, na których nagrywał największe przeboje. Tym wiosłem jest Fender Stratocaster z 64 w odcieniu ciepłego, słonecznego brązu. Gitara jak najbardziej elektryczna. Sławę zyskała przez występ Dylana na Newport Folk Festival w 65. Wtedy twórca kultowego Like a Rolling Stone zdecydował się zagrać trzy utwory właśnie na tej gitarze. Podobno chodziło między innymi o problemy z nagłośnieniem, ale to był już też okres, kiedy artysta romansował z bardziej elektrycznym, rockowym brzmieniem, co słychać było choćby na płycie Bringing It All Home. Zebranej publiczności nie za bardzo przystało to do gustu, ale ten koncert uznaje się za ważny moment dla muzyki folkowej i łączenia jej z rockowymi brzmieniami. A wracając do samego Stratocastera, Bob Dylan stracił go w dość charakterystyczny dla siebie sposób. Otóż, gdy przemieszczał się prywatnym samolotem, zostawił gitarę na jednym z siedzeń i po prostu o niej zapomniał. Później pilot próbował dobijać się do artysty, ale bez większego skutku. I tak wiosło na długie lata zostało w jego rodzinie, aż w końcu około 2013 zostało sprzedane na aukcji za niecały $1,000,000.

orzeźwiająca klasyka rocka, idealna pod to sobotnie popołudnie, bardzo wczesne. Jeszcze The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles w Rock Radio. A skoro to jest bardzo jeszcze wczesne popołudnie, to znaczy, że mamy jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby posłuchać sobie klasyki rocka i za chwilę usłyszycie u nas m.in. Garego Moora, także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, by nie wyłączać aplikacji Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, to Rysiek Brzeziński. Zaraz po 13 zapuścimy sobie świetne numery Supertramp, Styx i nie tylko. A teraz sprawdźmy newsy.
2: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
3: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
2: Chodzi o wizytę za oceanem.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
4: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
4: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
2: Ważne dla kierowców, w weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel, maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta.
3: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
2: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
0: Rock Radio.
2: Ten na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

To jest jeden z tych kawałków, który budował klimat lat 90., zwłaszcza tej drugiej połówki, kiedy już byłem nieco bardziej świadomym odbiorcą kultury, a przede wszystkim jej muzyki. No i ten numer zapisał mi się mocno w pamięci. Faraday Blind i Semi Charmed Life w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Żarty się skończyły, tak informuje dzisiaj redaktor Jakub Kaleta na Facebooku i Instagramie Rock Radia. I w ten sposób Kuba Kaleta zachęca was do tego, żebyście po godzinie 15 byli razem z nim i z Rock Radiem, rzecz jasna, w audycji Rock Radio poleca na wynos. I już teraz właśnie na Instagramie i na Facebooku Rock Radia możecie sprawdzić, co takiego Kuba dla was naszykował, jakie dzisiaj będą książki do zgarnięcia, a jak zwykle możecie liczyć na jakiś dobry thriller albo i kryminał. Jeśli jesteście ciekawi, to zaglądajcie i dziś po godzinie 15 wygrywajcie. Jak zawsze przyda się adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Kuba będzie wam zadawał przeróżne pytania, a odpowiedzi w odpowiednim czasie trzeba będzie nadsyłać właśnie pod ten adres, żeby zgarnąć wymarzoną książkę. No ale to po 15, a teraz w Rock Radio mamy obywatela GC. Tak, to ja. W końcu boję.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Ależ to jest niesamowity kawałek, zarówno muzycznie, jak i tekstowo. Naprawdę tutaj się wszystko zgadza i aż trudno pomyśleć, że ten numer ma już 38 lat. Tak, dobrze liczę. Moje umiejętności matematyczne mnie nie zawodzą. Obywatel GC, tak, tak, to ja w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Jeszcze sobie w latach 80. trochę zostaniemy, no bo wtedy powstało wiele świetnych utworów, między innymi od Skorpionsów. Ale też cofniemy się do lat 70. razem z zespołem Foreigner, więc nigdzie nie uciekajcie, no i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.

No i dzięki takim kawałkom życie nabiera odpowiedniego tempa, a weekend staje się jeszcze bardziej dynamiczny, chociaż ten leniwy też jest bardzo przyjemny. To Foreigner i Feels Like the First Time w Rock Radio. Już za 28 minut będzie 14, więc to jest doskonała pora, żeby wam przypomnieć o tym, że ciągle trwa głosowanie na płytę tygodnia na Facebooku Rock Radia. No i nasze propozycje na ten weekend są bardzo rockowo-rapowe. Linkin Park i Hybrid Theory kontra Rage Against the Machine i ich debiutancka płyta zatytułowana po prostu Rage Against the Machine. Na ten moment zapowiada się, że będziemy jutro słuchać po godzinie 20 Rage Against the Machine. Już prawie 20 głosów przewagi jest, no ale jeszcze wiele może się zmienić, bo głosowanie kończymy jutro o godzinie 12, więc fani Linkin Park, motywujcie się, mobilizujcie, fani Rage Against the Machine, brońcie wyniku, no i niech ta zabawa trwa. A pamiętajcie, że jutro po 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. A my teraz wracamy do klasyki rocka w Rock Radio. Metallica i Enter Sandman. Oj, niedawno jak to wybrzmiało w Chorzowie, to było coś. Ziemia się trzęsła aż.

Takie podsumowanie życia człowieka w jednej piosence trwającej nieco ponad 4 minuty. Road to Nowhere, czyli Talking Heads w Rock Radio, a to podsumowanie polega na tym, że no, biegniemy cały czas, nie wiadomo w sumie po co i dokąd. Podobno ku jakiemuś końcowi, ale co jest po tym końcu? Czy jest jeszcze coś? Ha, tego nie wiemy i nie ma odpowiedzi na takie pytania w tym kawałku. A jakie będą odpowiedzi na inne pytania? No, być może przedstawią wam je panowie z Kansas czy Rainbow, których usłyszycie za chwilę. Także zostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 14:00 przypomnimy sobie świetną klasykę rocka od Manamu, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Osłoniło go zapadlisko.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
3: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
2: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Herzogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
4: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
2: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów dalej. Korytarz był zasypany.
0: Pogoda.
2: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.
0: 3,7 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

Suzy Quatro, Can the Can. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Nico McBrain, czyli no, były, nie były perkusista Iron Maiden, miał sobie darować ruszanie w trasy koncertowe, a tu proszę, wyruszy niebawem w trasę, ale to będzie trasa taka autorska, można by powiedzieć, ponieważ 22 października ma się ukazać jego autobiografia pod tytułem Hello Boys and Girls. No i tym samym Nico McBrain zapowiedział występy w kilku krajach w Europie. Niestety Polski nie ma na mapie tej trasy. Dużo będzie występów w Niemczech, oczywiście w Wielkiej Brytanii, co ma się rozumieć, no i też w paru innych krajach europejskich. Nam najbliżej będzie, zdaje się, do Berlina albo do Kopenhagi. Z Polski, gdyby ktoś chciał się właśnie wyruszyć po autograf, no i chciałby też porozmawiać o tym i owym, jak się okazuje, no chyba z pisarzem już, można by powiedzieć, Nico McBrainem. Także jeżeli będziecie się kiedyś tam wybierać, to dajcie znać przy okazji. Natomiast my teraz wracamy do klasyki rocka. No i odpalamy teraz Harley'a razem z Jemem, chociaż dzisiaj pogoda raczej taka mało harley'owa. No ale w Rock Radio zawsze pogoda dopisuje.

Jam i Harley Mui w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka z końcówki lat 80. I tak jak mówiłem, pogoda dzisiaj raczej mało harlejowa, zresztą są ostrzeżenia przed burzami i silnymi deszczami. Również z burzami, także warto na to uważać. Natomiast w Rock Radio będzie cały czas gradobicie klasyki rocka. Aerosmith, Breakout i nie tylko. Już za chwilę pojawią się w waszych głośnikach, także pozostańcie z Rock Radiem, no i miejcie na słuchu naszą aplikację.

Legenda polskiej klasyki rocka, czyli Breakout, i oni zaraz przyjdą tu. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Mamy już prawie w pół do 15, a o godzinie 16 rozpoczną się koncerty na scenie, przy Kopiec Fila, czyli na Ursynowie w Warszawie, bo dzisiaj cały czas trwają dni Ursynowa, drugi dzień dzisiaj. No i przypominam o tym, że na stronie rockradio.pl możecie znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące tej imprezy oraz tego, kto dzisiaj zagra. Ja tylko podpowiem, że będą dzisiaj do usłyszenia

Aż mi się przypomniał serial Rodzina Soprano, gdzie w ostatnim odcinku, w ostatniej sekwencji scen było słychać właśnie ten kawałek Journey, Don't Stop Believin', a niedawno sobie w całości powtórzyłem właśnie ten serial, po raz kolejny zresztą, doskonała rzecz. I tym kawałkiem się już z wami żegnam, wielkie dzięki za dziś, jestem z wami już jutro od godziny 10, a po 15, więc niebawem odzywa się do was Kuba Kaleta. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.

0: Cześć, po 15 podrzucimy wam propozycję na wieczór w stand-upowym klimacie, ale najpierw wiadomości.
1: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce, trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.
2: Rock Radia.
1: Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad. I tak do 23, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
1: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
2: Rock Radio. Pogoda.
1: 19 stopni w Wielkopolsce i na Podlasiu, 20 na Mazowszu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, choć od czasu do czasu może się pojawiać słońce, ale bardziej pewne są opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie nawet grad.
2: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na Rock Radio poleca na wynos za

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

No jak dla mnie to jest jeden z bardziej klimatycznych numerów, nie tylko jeśli chodzi o klasykę rocka lat 70. to Pink Floyd w Rock Radio. A jeśli jeszcze nie macie planów na ten wieczór, a będziecie w Krakowie albo w okolicach, to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103 i 8 FM na stand-upową imprezę, bo takie właśnie odbywają się tam co weekend. Dzisiaj wieczorem będziecie mogli tam wpaść na bitwę impro stand-up. Zaproszeni na scenę komicy będą wchodzić w interakcję z publicznością, zarówno solowo, jak i w drużynie, a na koniec zostanie wybrany ten, który najlepiej poradził sobie w rozmowach z widownią. Wieczór poprowadzi Tomek Machnicki z ekipy Comedy Lab. Bitwa Impro Stand-Up w krakowskim pubie 103 i 8 FM startuje o 20.30, a pełną rozpiskę imprez właśnie w tym miejscu znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz kolejny bardzo klimatyczny numer, tym razem klasyka rocka od The Beatles w Rock Radio.

0: No i z taką ścieżką dźwiękową to sobotnie popołudnie jest jeszcze przyjemniejsze. To klasyka rocka od The Beatles w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć pierwszą podczas tego sobotniego popołudnia książkę. Zaczniemy od Kryminału Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego i przy okazji zamienimy też parę słów z samym autorem. Będzie także pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: te smyczki i te gitary mają w sobie coś takiego uspokajającego. To klasyka rocka od Oasis w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos otwieramy szafę z książkami. No i na pierwszy ogień idzie Zaginiona, czyli najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Jego akcja toczy się w Ożarowie Mazowieckim i jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W jednej z kamienic od lat narasta konflikt międzysąsiedzki. Starsze małżeństwo regularnie narzeka i skarży się na ich zdaniem uciążliwe zachowanie jednego z lokatorów mieszkających w należącym do nich budynku. Sprawę napiętych stosunków między małżeństwem Stanisławskich a Feliksem Obraniakiem dobrze zna również miejscowa policja. Gdy zatem pewnego dnia Stanisława Stanisławska znika bez śladu, podejrzenia od razu padają na uciążliwego najemcę. Sprawą zajmują się Jakub Luty i Daniel Borowczak, policjanci ze stołecznej komendy. Szybko dochodzą do wniosku, że najbardziej oczywiste rozwiązanie wcale nie musi być tym właściwym, a dodatkowo szyki miesza im nagłośnienie sprawy przez młodą, ambitną dziennikarkę. Przyznam, że kiedy czytałem Zaginioną, a zrobiłem to już trzykrotnie, to odniosłem wrażenie, że w tej powieści policja pracuje jak dobrze naoliwiona maszyna. Czy to nie jest zbyt wyidealizowany obraz pracy tej służby mundurowej? Pytam o to samego autora.
1: Wydaje mi się, że też nie jest tak, że oni byli perfekcjonistami w każdym momencie, ale też popełniali błędy, albo czuli, że zaniechali, albo że za późno coś zauważyli, no bo to jest też naturalny proces prowadzenia śledztwa. Dorzucę jeszcze jedno spojrzenie. Ja jestem fanem, czym się zresztą chwalę niejednokrotnie, Artura Conan Doyle'a i jego postaci Sherlocka Holmesa.
2: Z którego to Artura Conan Doyle'a
1: pojawiają się cytaty.
2: Dokładnie tak. Na początku rozdziałów.
1: Tak. I powieść jest też pisana trochę, no w hołdzie to jest złe słowo, tak? Ale na pewno pod pewnym wpływem tamtego pisarza, oddająca analizę, proces prowadzenia śledztwa, rozważań. I z tej perspektywy, notabene pisana, bo widzimy oczami policjantów, co się dzieje w sprawie, jakie przychodzą nowe dowody, jak oni z tymi dowodami, czy potencjalnymi informacjami, które mogą coś wnieść do sprawy, sobie radzą. I trochę też mi pewnie zależało na tym, żeby to nie były postaci nieinteligentne, no bo siłą rzeczy, tak, skoro ta sprawa jest skomplikowana i muszę, czy chciałem, to był mój cel, odzwierciedlić sposób prowadzenia tego śledztwa. W czytelnika oczach chciałem, żeby to brzmiało wtedy wiarygodnie. No bo jeżeli będą prowadzić śledztwa, a będziemy postrzegali ich jako fajtłapy, ciamajdy takie, no to słabo.
0: Mojej całej rozmowy z Grzegorzem Gołębiowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a od siebie dodam, że Zaginiona jest dostępna również w wersji audio i nie zgadniecie, kto jest lektorem tego audiobooka. A gdybyście chcieli zgarnąć Zaginioną w wersji papierowej, to napiszcie odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi tak.

Jak nazywa się honorowa nagroda indywidualna, którą w 2022 roku Rada Miejska Ożarowa Mazowieckiego przyznała Grzegorzowi Gołębiowskiemu? Konkurs @rokradio.pl. Dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić zaginiona. A my już teraz słuchamy numeru, który wyjątkowo dobrze brzmi w sobotnie popołudnie, klasyka rocka od Lou Reeda w Rock Radio. Just a perfect day.

Polska sama chodzi. Bardzo lubię klasyka rocka od Twisted Sister w Rock Radio, ale my oczywiście przy sobocie nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę wielki hit grupy Sztywny Pal Azji, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia. I'm looking

0: Toaleta.
1: Po 16 zapuścimy sobie klasykę rocka od Queen i Cream, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
2: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowi, są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej, pociągi wracają tam po ponad 30 latach.
3: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
4: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócenie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
5: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
6: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
2: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem. Nadal pochmurno, nadal może też padać deszcz. Na północy będą to ulewy, którym będą towarzyszyły burze i silny wiatr. Zresztą zanikające wyładowania możliwe są w nocy w niemal całym kraju. Na ogół od 8 do 11 stopni cieplej, na południowym wschodzie tam 13.
3: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio poleca na wynos. Zapraszam.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

No i tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To kult w Rock Radio. A ja przypominam, że jak co weekend na Facebooku wybieramy płytę tygodnia Rock Radia. Tym razem o wasze głosy walczą dwa albumy, na których przesterowane gitary łączą się z rapem. A mianowicie debiutancki krążek Rage Against the Machine z 1992 roku oraz również debiutancka płyta Linkin Park pod tytułem Hybrid Theory z roku 2000. Dla przypomnienia, na albumie Rage Against the Machine znajdziemy takie numery jak Killing in the Name, Bullet in the Head czy Bomb Track. Z kolei na krążku Linkin Park są takie kawałki jak One Step Closer, Crawling czy In the End. Ten album, który zbierze na Facebooku więcej waszych głosów, zostanie płytą tygodnia Rock Radia i posłuchamy go w całości jutro po 20. A do tego na antenie nie zabraknie też smaczków i ciekawostek na jego temat, o co zadba Rysiek Brzeziński. A już teraz słuchamy sobie no zdecydowanie jednego z największych rockowych hitów lat 80. Klimatyczny numer od The Police w Rock Radio.

takie numery, które się kompletnie nie starzeją mimo upływu lat. Uwierzycie, że ten numer ma ponad 4 dychy na karku? Klasyka rocka od The Police w Rock Radio. Swoją drogą, my tej właśnie kapeli poświęcimy w przyszłym tygodniu jeden z odcinków cyklu W mgnieniu roka po 10 razem z Olą Konopką. A gdyby któryś z odcinków tego właśnie cyklu w tym tygodniu wam umknął, no to dzisiaj po 20 zapraszam was w imieniu Oli Konopki, Ryśka Brzezińskiego i Mariusza Stelmaszczyka na podsumowanie tygodnia właśnie w cyklu W mgnieniu roka. A znacznie wcześniej, bo już za chwilę, kolejna książka będzie do zgarnięcia w programie Rock Radio Poleca na wynos. Tym razem to będzie thriller Czas rezurekcji autorstwa Maxa Czorneya. Pogadamy również przy okazji z samym autorem. Będzie także pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i takie smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Boba Seegera w Rock Radio. A tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która doskonale sprawdzi się w te coraz cieplejsze, no i też coraz krótsze wiosenne wieczory. Tym razem bierzemy na warsztat Czas Rezurekcji, czyli thriller autorstwa Maxa Czerneya. To jest

0: której rodzice po długich staraniach czekają na narodziny nowego potomka. Ja wam oczywiście nie zdradzę, kto i dlaczego zabił, ale tak tylko podrzucę, że na koniec sam autor sugeruje, że zakończenie można interpretować na dwa sposoby.
1: Tak, bo dla mnie bardzo ważne jest to, by książka żyła jeszcze po lekturze, by została w czytelniku i by mógł on ją interpretować. W życiu nie mamy sytuacji czarno-białych. I bardzo lubię, jeżeli po zakończeniu procesu pisania zostaje we mnie takie uczucie, jakie miałem, gdy jako adwokat stykałem się z klientami i nigdy do końca nie wiedziałem, czy naprawdę on jest winny. Jeżeli przychodzi klient, wiadomo, typowa sytuacja do adwokata, czy też jest wyznaczany z urzędu, to jest nieważne, i mówi, no jestem oczywiście, panie mecenasie, niewinny, nie zrobiłem tego. I oczywiście obrona przebiega zgodnie z tą narzuconą w jakiś sposób optyką, nie mogło jej być inaczej, ale zawsze w głowie obrońcy jest to pytanie, podświadome chociażby nawet, często nie powinno być wręcz wyrażone w żaden sposób, ale podświadomie, czy rzeczywiście jest niewinny? Może być. Może faktycznie to się wszystko składa w taką całość, że jest niewinny dany klient. I lubię to samo uczucie przy książkach, że zostaje we mnie ta doza możliwości interpretacji sytuacji. Nie wyjaśnienie, bo książka ma swoje zakończenie. Sprawa się zakończyła. Mamy wszystkie wątki w jakiś sposób rozwiązane, ale jednak jest ta doza zastanowienia tych wątpliwości, czy zostały wszystkie karty wyłożone na stół, czy jednak może jest jakieś niedopowiedzenie.
0: Mojej całej, prawie półtora godzinnej rozmowy z Maksem Czornyjem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Czas Rezurekcji, to napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż w poprzednim tomie tej serii komisarz Sara Adam poprosiła o pomoc artystę wykonującego niezwykłe profile przestępców. Jak ma na imię ten artysta? Konkurs @rockradio.pl, tutaj wysyłamy odpowiedzi i dopisujemy również, dlaczego to właśnie do was powinno natrafić książka Czas Rezurekcji. A już teraz wokal, który hipnotyzuje, no i cała reszta również jest jak najbardziej na miejscu. Klasyka rocka od The Cranberries w Rock Radio.

Ależ to jest klimacik, bardzo lubię. Klasyka rocka od Davida Bowiego w Rock Radiu, któremu to swoją drogą w przyszłym tygodniu poświęcimy jeden z odcinków cyklu W mgnieniu roka po 10:00. Zapraszam was na to spotkanie w imieniu swoim oraz Oli Konopki, a dziś wieczorem po 20:00 robimy podsumowanie tygodnia w cyklu W mgnieniu roka. Gdyby któryś z odcinków w tym tygodniu wam umknął, zapraszam na to spotkanie w imieniu swoim, Oli Konopki, Ryśka Brzezińskiego i Mariusza Stelmaszczyka, a znacznie wcześniej, bo już za moment posłuchamy sobie numeru, który moim zdaniem świetnie sprawdza się za kółkiem. To będzie klasyka rocka od Red Hot Chili Peppers w Rock Radio.

0: 17:00 porozmawiamy z Darkiem Malejonkiem o planowanej reaktywacji zespołu Hołk, ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
1: Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę.
2: Newsy Rock Radia.
1: Marcin Krzemiński. Patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
3: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
1: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3:00 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert eSky.pl.
4: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
1: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
2: Pogoda.
1: W nocy chłodno, na ogół od 8 do 11 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam 13. Dużo chmur, może padać deszcz, możliwe też burze, zwłaszcza na północy kraju.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: No i tak właśnie brzmi ponadczasowa klasyka rocka, to Fleetwood Mac w Rock Radio, a my w programie Rock Radio Poleca na Wynos trzymamy rękę na pulsie ważnych wydarzeń związanych z klasyką rocka i takim wydarzeniem na pewno będzie reaktywacja zespołu Hawk. Kapela znana chociażby z takich numerów jak Żyje w tym mieście czy Transmission into your heart wystąpi 18 lipca na festiwalu w Jarocinie. Muzycy pojawią się na scenie w oryginalnym składzie z czasów płyty Generation X, 31 lat po jej premierze i 23 lata po zawieszeniu działalności. A czy poza tą koncertową reaktywacją muzycy planują też wydanie reedycji poszczególnych albumów Hawka? Pytam o to wokalistę tej kapeli, Darka Malejonka.
1: Dobre pytanie, ale teraz raczej ludzie pytają o streamingi, więc na pewno streamingi będą, pracujemy nad tym i nie wykluczamy też, na pewno Generation X chcemy wydać na winylu, bo nie było tego na winylu i zobaczymy, tylko po prostu zobaczymy kiedy to, ale no takie plany są. No i reedycja jaka, no CD to jest teraz już właściwie przeżytek trochę.
0: Hawk na festiwalu w Jarocinie wystąpi 18 lipca, a mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Darkiem Malejonkiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy numeru ze szczególną dedykacją dla tych, którzy mieli bardzo ciężki poranek po bardzo intensywnym piątkowym wieczorze. Chumbawamba w Rock Radio.

No i to jest numer, który mnie zawsze kojarzy się z czasami podstawówki. To klasyka rocka od zespołu Chumba Wamba w Rock Radio. A już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. Tym razem to będzie thriller Niespodziewany Gość autorstwa Agaty Zamarskiej. Pogadamy sobie również z samą autorką i będzie pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: No to jest głos, w którym po prostu można się zakochać. Uwielbiam ten numer. Klasyka rocka od Skanka Nancy w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos. Dbamy o to, żebyście mieli co czytać, nie tylko w weekend. Tym razem bierzemy na warsztat thriller autorstwa Agaty Zamarskiej, zatytułowany Niespodziewany gość. Jego akcja zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia. W luksusowej rezydencji dochodzi do makabrycznej zbrodni. Brutalnie zamordowane zostaje małżeństwo Rokickich. Jedynym świadkiem jest ich nastoletnia córka Viola i to właśnie ona może pomóc policji zidentyfikować sprawcę. Problem w tym, że na skutek szoku dziewczyna nie jest w stanie opowiedzieć, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Rok później prowadzący tę sprawę komisarz Walenty Rudzki prosi o pomoc psycholożkę Alicję Neyman. Kobieta stara się wydobyć z nastolatki prawdę o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Wigilię. Autorka, podobnie jak główna bohaterka Niespodziewanego gościa, jest psychologiem. Czy pomimo tego Agata Zamarska musiała robić jakiś dodatkowy research na potrzeby tej książki?
1: Jeśli chodzi o pracę tym psychologa, to chyba raczej nie. Znaczy research. Mam koleżanki psycholożki pracujące w bardzo różnych miejscach, więc jeśli za research uznamy koleżankę, która zajmuje się tylko dziećmi po sytuacjach wyjątkowo ciężkich, tak, dopytać, czy tak to mogłoby wyglądać, no to w tej sytuacji tak, taki research tak, ale do większości tych rozmów to wystarczyła mi taka wiedza z pracy, tak, którą mam.
0: Czyli miałaś konsultantkę po prostu.
1: No można tak to powiedzieć. Myślę, że konsultantka to może za dużo trochę powiedziane. To jest bardziej takie luźnej rozmowie. Mówię, bardziej się upewniałam, czy to mogłoby tak wyglądać, niż prosiłam o jakieś wskazówki.
0: Mojej całej rozmowy z Agatą Zamarską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A jeśli chcecie zgarnąć książkę Niespodziewany gość, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jak ma na imię główna bohaterka inauguracji, czyli jednej z poprzednich książek Agaty Zamarskiej. A chodzi o nauczycielkę, która świeżo po przyjęciu do szkoły jedzie z jej uczniami na obóz integracyjny. Konkurs @rockradio.pl, tutaj wysyłamy odpowiedzi i dopisujemy również w

Powiem wam, że ja w tym kawałku czuję wiosnę, klasyka rocka prosto z lat 90. od Liquido w Rock Radio, a że klasyki rocka właśnie z tej ostatniej dekady XX wieku nigdy za wiele, to już za chwilę posłuchamy sobie nieśmiertelnego hitu Golden Life w Rock Radio.

0: Gazeta. Po 18:00 pogadamy z Emilią Komarnicką, którą możemy oglądać między innymi w pewnym pikantnym spektaklu teatralnym. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
1: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę.
2: Rock Radia.
1: Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
3: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
1: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
4: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
5: Dokładnie.
4: Ludzie machają, uśmiechają się.
6: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
1: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w Miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią. O północy mecz Brazylia-Maroko. O 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja. A o 6:00 rano Australia-Turcja.
2: Pogoda.
1: Jutro nadal przewaga chmur, deszczowo, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad, maksymalnie 13-14 stopni na Podlasiu, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos.

0: To jest bez dwóch zdań bardzo przyjemny kawałek. Klasyka rocka od Supertramp w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, co ciekawego grają w teatrze. To tak na wypadek, gdybyście chcieli jednocześnie zażyć trochę kultury i rozrywki. A mam tutaj na myśli spektakl Erotik Zdrój. Reżyseruje go Wojciech Adamczyk, a w obsadzie znaleźli się m.in. Wiola Arlak, Bogdan Kalus i Beata Olga Kowalska. Akcja tej sztuki toczy się w sanatorium. A o czym jest to przedstawienie? O to pytam Emilię Komarnicką, którą również możemy zobaczyć w spektaklu Erotik Zdrój.
1: To ja może odpowiem ci na pytanie, cytując moją bohaterkę, która jedzie do tego sanatorium i podszywa się pod kuracjuszkę, że tam problemy z kręgosłupem, a tak naprawdę pisze książkę o subkulturze uzdrowisk. I mówi tak w pewnym momencie, kiedy już jest przełamanie tego wszystkiego, i mówi do drugiego bohatera: piszę książkę i miałam gotową tezę, że to jest taki burdel na kółkach, że tu ludzie przyjeżdżają, żeby się wybzykać pod koniec życia. A teraz okazuje się, że to jest ostatni moment, żeby jeszcze coś poczuć, poczuć prawdziwą miłość, obudzić w sobie pasję życia. No i trochę o tym jest ten spektakl. Czyli... Tak, wiesz, ha, ha, ha, ha, śmiejemy się, śmiejemy, ale później na końcu i tak wszystko jest o miłości. Kuba, no przecież to w całym świecie tak jest.
0: Czyli nie? Znowu pod płaszczykiem komedii, w tym wypadku o seksiku, mamy przemycone takie bardziej uniwersalne prawdy, tak? I coś więcej niż tylko śmiech dla samego śmiechu.
1: To ja mam, wiesz, takie poczucie, że tylko wtedy sztuka przez duże czy przez małe, jak tam chcesz, ma sens. Nie? No inaczej tak, żeby się, wiesz, rozerwać ze śmiechu, to nie śmiałabym zajmować państwu, czyli widzom, czasu.
0: Erotik Zdrój to spektakl objazdowy, więc w najbliższym czasie obejrzymy go jutro i 3 lipca w Warszawie, 22 sierpnia w Poznaniu i 23 sierpnia w Krakowie. A mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Emilią Komarnicką posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy sobie zdecydowanie jednego z najważniejszych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 90. To Soundgarden.

0: Ci to wiedzą, jak dołożyć do pieca. To klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. Tym razem to będzie thriller Akord. Będzie oczywiście pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

No i nóżka sama chodzi. Bardzo lubię ten kawałek. To klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos. Dbamy o to, żeby na waszych półkach z książkami nie było zbyt wiele wolnego miejsca. I dlatego teraz możecie zgarnąć thriller Akord. Jego autorem jest Włodzimierz Rdzanek i to jest drugi tom cyklu AI Gent, Mroczne Kody. W tej części, w Żarach, niemiecki antykwariusz odnajduje zaginiony utwór autorstwa XVIII-wiecznego barokowego kompozytora Georga Filipa Telemana. Niedługo potem zwłoki antykwariusza zostają znalezione w jednym z warszawskich hoteli. W międzyczasie Europą wstrząsa zamach terrorystyczny. Z tym, że sprawcy zamiast bomb wykorzystują sztuczną inteligencję nowej generacji. I jeśli chcecie dowiedzieć się, co było dalej, czyli po prostu zgarnąć książkę Akord, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, jak nazywa się przełomowa sztuczna inteligencja stworzona przez Karola Koppela. Była o niej mowa w poprzednim tomie tej właśnie serii. Konkurs@rockradio.pl. Dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić ta książka. A my teraz słuchamy klasyki polskiego rocka prosto z lat 90. To Hej w Rock Radio.

Numer, który świetnie sprawdza się za kółkiem. To klasyka rocka od 38 Special w Rock Radio, a my już za chwilę zdecydowanie dołożymy do pieca. Wjedzie petarda od Blur, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

19 zamienimy parę słów z Elżbietą Lęcką o jej roli w kolejnej odsłonie serii krótkometrażowych filmów. Ale wcześniej słuchamy klasyki polskiego rocka od Tilaf w Rock Radio.

0: To jest numer, który mnie zawsze będzie się kojarzyć z czasami gimnazjum. To klasyka rocka od Puddle of Mud w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos trzymamy rękę na pulsie nowości filmowych i to nie tylko tych kinowych blockbusterów. No i tak pod koniec lutego swoją premierę miał film Jutro o tej samej porze. To jest produkcja krótkometrażowa, bo trwa zaledwie 12 minut. Na ekranie zobaczymy tylko 7 aktorów, a wśród nich są m.in. Zofia Jastrzębska, Ewa Kasprzyk i Daniel Olbrychski. Jutro o tej samej porze to 3. część krótkometrażowej trylogii w reżyserii Grażyny Gudejko. Ten film opowiada historię Basi, która samotnie wychowuje nastoletnią córkę. Na widok zakochanej nastolatki w Basi odżywają wspomnienia sprzed lat. Basia przenosi się do dnia, w którym jako młoda dziewczyna umówiła się ze swoim ówczesnym chłopakiem na dworcu na tytułowe Jutro o tej samej porze. To jak Basię potraktował jej pierwszy chłopak miało ogromny wpływ na to, jak dobierała sobie kolejnych partnerów. No i tak na przykład mąż Basi regularnie znikał z domu na długie tygodnie, wyjaśnia Elżbieta Lęska, która wciela się w rolę dorosłej Basi.
1: To jest bardzo ciekawe, że to, że akurat tutaj te postacie, czy jej były mąż, on nie wychodził mówiąc, że wyjdzie i wróci za miesiąc, tylko ona była przekonana, że on wyszedł właśnie po bułki na przykład i go nie było jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Więc to było takie oczekiwanie, on przeżył, nie przeżył, co się z nim stało. Potem nagle wracał po prostu uśmiechnięty, że albo wyjechali sobie tam z kolegami, akurat mieli takie tam postanowienie. No. To jest niesamowite, bo w ogóle ta cała historia jest oparta na prawdziwej historii i to jest chyba jeszcze dlatego bardziej to do mnie przemówiło i szczególnie przy tej pierwszej części ten smutek po prostu, który bije ze mnie tam po prostu na kilometr, to jest też po tej przygotowaniu do roli, po tym jak Grażyna mówiła tą prawdziwą historię, jak po prostu tam ta właśnie matka, ta osoba była w swoim świecie. Ona po prostu była pozamykana w świecie swoim. Bardzo często nie dopuszczała z zewnątrz nic. Po prostu była uśmiechnięta, ale to było cały czas taka maska. Czasami wracała podobno, że czasami wracała, bo uśmiechnięta przez sekundę żyła, ale potem jakby przypominało się, a nie, okej, zamykam się znowu. No, więc to było bardzo, bardzo ciężkie przeżycie dla tej postaci. No.
0: Film Jutro o tej samej porze można na razie zobaczyć na festiwalach filmowych, za to w internecie możemy obejrzeć pierwszą część tej krótkometrażowej trylogii, czyli 4-minutowy film Rytuał. A mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Elżbietą Lęską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy bardzo klimatycznego numeru The Doors w Rock Radio.

0: No i tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To kult w Rock Radiu. Już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie Przeprawa, czyli kryminał autorstwa Marka Stelara. Będzie pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

numer, który świetnie sprawdza się za kółkiem i nie tylko. Klasyka rocka od Judas Priest w Rock Radio. A my w programie Rock Radio Poleca na Wynos dbamy o to, żebyście w weekend się nie nudzili. No i dlatego teraz po raz ostatni tego sobotniego popołudnia zaglądamy do szafy z książkami. Tym razem możecie zgarnąć kryminał Przeprawa autorstwa Marka Stellara. Jego akcja toczy się zimą w Świnoujściu. Morze wyrzuca tam na brzeg ciało nagiej kobiety. Sprawę bada aspirant Małgorzata Podrzycka, która niedawno wróciła w rodzinne strony po 20 latach nieobecności. Szybko okazuje się, że klucz do tej zagadki leży zagrzebany gdzieś w jej mrocznych wspomnieniach z dzieciństwa. Ciąg dalszy oczywiście trzeba sobie doczytać na własną rękę w książce Przeprawa. Możecie ją teraz zgarnąć. Odpowiedzcie na pytanie konkursowe, jaki tytuł nosi debiutancka powieść Marka Stellara. Konkurs @rockradio.pl. Dopisujemy w tym mailu, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Przeprawa. A już teraz słuchamy numeru, który możecie złapać tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Animals w Rock Radio.

taką właśnie sentymentalną podróż do początku lat 90. serwują nam panowie z Ugly Kid Joe w Rock Radiu. My powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam was na podsumowanie tygodnia w cyklu W mgnieniu roka w imieniu swoim Oli Konopki, Ryśka Brzezińskiego i Mariusza Stelmaszczyka. Po 22 zapraszam was na spotkania z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja porozmawiam z Rafałem Gliną, czyli z autorem kryminałów, o jego najnowszej książce, czyli powieści Martwi też mówią. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za wspólnie spędzone sobotnie popołudnie. Słyszymy się jeszcze wieczorem po 20 i po 22, ale słyszymy się także jutro po 15 w niedzielnym wydaniu programu Rock Radio Poleca na Wynos. A już teraz kolejna porcja klasyki rocka w Rock Radio.

0: W mgnieniu roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1992. To właśnie w tym roku Madonna wydaje bogato ilustrowaną książkę Seks, która wywołuje skandal obyczajowy. George'a Busha seniora w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych zastępuje Bill Clinton, a do kin wchodzą filmy Psy, Stój, bo mamuśka strzela, Nagi instynkt, Zakonnica w przebraniu, Świat Wayne'a, 1492 Wyprawa do raju oraz Dracula.
2: Za to dokładnie 34 lata temu, czyli 8 czerwca 92 roku, wychodzi płyta zespołu Faith No More pod tytułem Angel Dust. Jest to czwarta płyta zespołu z takimi hitami jak Easy przede wszystkim.

0: Midlife Crisis czy Everything's Ruined. Najpierw numer Easy wyszedł tylko na singlu, za to w 93 roku dołączono go do reedycji.
1: Gdyby ktoś nie wiedział, to płyta Angel Dust to jest ta płyta z czaplą na okładce.
0: Tak, bardzo ładna czapla, super okładka. Ale gdyby ktoś nie wiedział, to też jest to ostatni album z gitarzystą zespołu, czyli z Jimem Martinem.
1: I jest to jednocześnie pierwsza płyta Faith No More, na której wokalista Mike Patton miał realny wpływ na muzykę. A to dlatego, że Mike Patton dołączył do Faith No More podczas prac nad poprzednią płytą, czyli The Real Thing, ale wtedy muzycy mieli już ten album w większości nagrany, poza wokalami. I jako że Mike Patton to jest muzyk, który bardzo lubi eksperymenty, to też słychać ten wpływ jego właśnie takiej osobowości na płycie Angel Dust, dlatego że muzycy tutaj, na tym krążku, odeszli od grania funk metalu, czyli od gatunku, od którego zaczynali swoją karierę, a odeszli w stronę takiego bardziej, powiedzmy, nie wiem, teatralnego, epickiego brzmienia. Eksperymentowali na płycie Angel Dust z różnymi gatunkami, dlatego że wspomniany przez ciebie numer Easy to jest to cover z repertuaru grupy The Commodores, w której śpiewał Lionel Richie między innymi, i to jest numer, który w oryginale, no i w sumie w tej wersji też, jest takim soulowym kawałkiem. Jest też na płycie Angel Dust numer RV, który jest utrzymany w klimacie country. Swoją drogą to jest bardzo przyjemna piosenka. A na stronę B jednego z singli trafił kawałek o tytule Das Schützenfest. I to jest numer utrzymany w klimacie Polki, który ozdabiają dziwaczne sample, jak na przykład Szczekanie psa. I to jest kawałek, który brzmi komicznie, natomiast jest on mimo to bardzo przyjemny.
0: No to muszę go sprawdzić.
1: Gorąco polecam, to jest bardzo ciekawe doświadczenie.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: imieniu Roka w Rock Radio.
1: Przenosimy się do roku 1941. Wtedy na świecie trwała II wojna światowa. Swoje premiery miały takie filmy jak Obywatel Kane, Orsona Wellesa czy Sokół Maltański Johna Hustona. W 1941 roku urodzili się m.in. Reg Presley z The Trucks, Charlie Watts z The Rolling Stones czy Paul Simon z duetu Simon and Garfunkel. I dokładnie 9 czerwca 1941 roku, a więc równo 85 lat temu, w Leicester w Anglii na świat przyszedł John Lord, klawiszowiec Deep Purple i Whitesnake. Gry na fortepianie uczył się od wczesnego dzieciństwa. Pasją do muzyki młodego Johna zaraził jego ojciec, który amatorsko grał na saksofonie. Wczesne lata słynnego klawiszowca zdominowało zamiłowanie do muzyki poważnej i orkiestrowej. Z czasem jednak zakochał się też w jazzie, bluesie i rock'n'rollu. John Lord był jednym ze współzałożycieli Deep Purple jeszcze w 1968. Jego znakiem rozpoznawczym stało się mocne przesterowane brzmienie organów Hammonda. Te podobno były przepuszczane przez gitarowy wzmacniacz, co pozwoliło Lordowi na stworzenie potężnie brzmiącego duetu z gitarzystą Richiem Blackmorem.

0: zagrał w Deep Purple, John Lord mógł pochwalić się także udziałem w takich grupach jak Whitesnake, The Artwoods czy Santa Barbara Machine Head. Dał się też poznać jako kompozytor muzyki orkiestrowej. W końcu to za jego inicjatywą Deep Purple wydali w 1969 płytę Concerto for Group and Orchestra z muzyką skomponowaną przez Lorda. John Lord zmarł 16 lipca 2012 roku w wieku 71 lat i do dziś jest uważany za jedną z najbardziej wpływowych postaci muzyki rockowej i metalowej.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1980. To właśnie w tym roku na ekrany kin trafiają filmy Piątek 13, Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje, Lśnienie, Wściekły Byk oraz Sława. Na ekranach komputerów po raz pierwszy pojawia się Pac-Man, a w Stanach Zjednoczonych na ekranach telewizorów pojawia się nowy kanał informacyjny, czyli CNN.
2: Za to dokładnie 46 lat temu, czyli 10 czerwca 80 roku, wychodzi płyta Boba Marleya i The Wailers pod tytułem Uprising i jest to 12. płyta zespołu z takim hitem jak Could You Be Loved?
1: Natomiast warto też zainteresować się tymi mniej przebojowymi, mniej popularnymi numerami, dlatego że mnie bardzo przypadł do gustu na przykład otwierający ten krążek numer Coming from the Cold. Bardzo to jest dobry kawałek.
2: To jest też ostatni album wydany za życia Boba Marleya, ponieważ niecały rok później zmarł.
1: I ta płyta jest albumem o najmocniejszym wydźwięku religijnym w dorobku Boba Marleya, a to dlatego, że prawie w każdym numerze podmiot liryczny odnosi się do kwestii wiary. Ciekawe dlaczego. Być może Bob Marley po prostu już czuł, że Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać, z radości serce drży. A może nie czuł na przykład, bo inne zapachy mu towarzyszyły.
2: Nic

0: imieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1982. To właśnie w tym roku na ekrany polskich kin wchodzą filmy Anna i Wampir, Konopielka, Wabank oraz Znachor, a także z 10-letnim poślizgiem Wejście Smoka. Na zagranicą swoją premierę mają filmy Duch, Łowca Androidów, Rambo Pierwsza Krew, Wybór Zofii, 48 godzin oraz Spokojnie to tylko wypadek. Do sklepów trafiają pierwsze odtwarzacze płyt kompaktowych marek Sony i Philips, a po śmierci Leonida Breżniewa przywódcą Związku Radzieckiego zostaje Jurij Andropow.
2: Za to dokładnie 44 lata temu, czyli 11 czerwca 82 roku wychodzi singiel zespołu The Clash pod tytułem Rock the Casbah. Jest to numer pochodzący z 5. płyty zespołu pod tytułem Combat Rock.
1: To jest kawałek w klimatach nowej fali i takiej tanecznej odmiany punk rocka. Muzykę do tego numeru skomponował prawie w całości perkusista The Clash, czyli Topper Hedon. I to jest o tyle nietypowe, że przeważnie za warstwę muzyczną odpowiadali w The Clash wokalista i gitarzysta Joe Strummer oraz gitarzysta Mick Jones. Natomiast algierski muzyk rockowy Rachid Taha twierdzi, że inspiracją do napisania tego numeru mogła być taśma demo, którą kilka miesięcy wcześniej właśnie pan Rachid Taha dał muzykom The Clash.

0: Ale czy tak było? Czy to jest przypadek piosenki Video Games Lany Del Rey, która ma ukradzioną melodię? Tego nie wiemy.
1: Ciekawe.
0: No i jeszcze a propos warstwy muzycznej, to jak się dokładnie wsłuchacie w ten kawałek, to mniej więcej w połowie utworu słychać elektroniczne brzęczenie. I co ciekawe, to jest dźwięk alarmu elektronicznego zegarka, który Mick Jones miał na ręce, i ten zegarek wygrywał melodię tradycyjnej amerykańskiej pieśni Dixie.
1: Ja powiem, że tekst utworu przepełniony jest różnymi zapożyczeniami, ponieważ mamy tutaj hebrajski, turecki, arabski i tytułowa kasba to arabska nazwa, która oznacza twierdzę, fortyfikację czy cytadele.
0: Kasby można spotkać w krajach Afryki Północnej, zwłaszcza w Maroku i w Algierii. No i ten tytuł i te zapożyczenia z tych egzotycznych języków nie są wcale przypadkowe, dlatego że tekst tego numeru opowiada taką historię fikcyjnego kraju leżącego gdzieś w Azji Zachodniej albo Afryce Północnej. No i władca tego kraju zakazał mieszkańcom słuchania zachodniej, zgniłej, kapitalistycznej muzyki rockowej. Mieszkańcy oczywiście nie usłuchali władcy i zaczęli protestować, a także organizować koncerty rockowe w świątyniach i na placach. No i skończyło się to tam interwencją zbrojną. Taka po prostu historia z czasów zimnej wojny. Dzień jak co dzień.
2: W mgnieniu rocka w Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Zestawieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1979. To właśnie w tym roku polscy telewidzowie oglądają pierwsze odcinki seriali Życie na gorąco i Rodzina Połanieckich oraz Dobranocki Pszczółka Maja. W Warszawie zostaje wykonany ostatni w Polsce wyrok śmierci przez rozstrzelanie, a Jan Paweł II odbywa pierwszą pielgrzymkę do Polski.
2: A dokładnie 47 lat temu, czyli 12 czerwca 79 roku, wychodzi singiel zespołu The Cure pod tytułem Boys Don't Cry. To drugi singiel w dorobku The Cure oraz ich pierwszy przebój.
1: I w przypadku tej historii, jak bumerang, powraca sytuacja, w której brytyjski zespół zyskuje popularność międzynarodową i wydaje płyty. I wydaje te płyty w innej wersji w Europie i w innej wersji w Stanach Zjednoczonych. No i nie inaczej właśnie było w przypadku zespołu The Cure, dlatego że piosenka Boys Don't Cry w Wielkiej Brytanii ukazała się tylko na singlu. A w Stanach Zjednoczonych trafiła na składankę Boys Don't Cry, która była taką amerykańską wersją ich debiutanckiej płyty Free Imaginary Boys. No i biorąc pod uwagę, że ta wersja amerykańska ukazała się w jakiś czas po premierze płyty Free Imaginary Boys, no to wytwórnia płytowa zauważyła, że ten hit Boys Don't Cry tam po prostu podbija listy przebojów i postanowiła go dorzucić na płytę. Czyli jak zwykle Amerykanie dostali coś fajniejszego, a w Europie...
2: Oczywiście. No. Za to przekaz tej piosenki jest dość trudny, dlatego że tekst opowiada o historii mężczyzny, no, który już się poddaje, już nie będzie szukał swojej utraconej miłości, wpada w depresję, ale też chce w ogóle ukryć się z tym. Na zawsze.
1: Czyli ukrywa swoje takie prawdziwe uczucia, można powiedzieć, za maską twardego mężczyzny. No właśnie Robert Smith w jednym z wywiadów przyznał, że jako dziecko wychowane w latach 60. i 70. no wielokrotnie słyszał, żeby nie płakał, tak? Nie masz się, nie bądź baba. Chłopaki nie płaczą. No i tak mu to wjechało na banie, że postanowił nawiązać do tego.

0: Zresztą, no proszę państwa, któż z nas nie słyszał tego w swoim życiu, prawda?
1: A warto mówić o emocjach. Czerwiec jest miesiącem zdrowia psychicznego mężczyzn.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Kurde. I co teraz? Może jakieś życzenia z tej okazji? Nie, nic w ogóle. Okej.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: W studiu Kuba Kaleta, a także niezły gość Rock Radia. I tym niezłym gościem dzisiaj jest Rafał Glina. Cześć.
2: Cześć.
1: Rafał jest autorem w tym momencie tetralogii o policjancie, o komisarzu, o podkomisarzu, przepraszam, awansowałem go.
2: Nie, on no, był podkomisarzem, teraz już jest komisarzem.
1: Jest komisarzem,
2: więc został awansowany przeze mnie.
1: O komisarzu Jacku Okońskim. I to nie jest nasze pierwsze spotkanie, dlatego że my się z Rafałem widzieliśmy w listopadzie 2024 roku, tutaj w studiu, i wtedy rozmawialiśmy o dwóch pierwszych częściach cyklu o komisarzu Okońskim, wówczas jeszcze podkomisarzu, czyli o jednorożcu i o imaginacji, ale my również się z Rafałem spotkaliśmy poza studiem, to znaczy na targach książki w Krakowie.
2: Zgadza się.
1: No. A teraz się widzimy po raz trzeci, a to dlatego, że od naszego spotkania wydałeś dwie książki w wydawnictwie Zwierciadło. Pierwsza z nich nosi tytuł Zaszłość i to jest trzeci tom cyklu o Jacku Okońskim, a najnowsza twoja książka Martwi też mówią, jest to książka, która wyszła 20 maja. I teraz tak, powiedz mi, mój drogi, co się zmieniło od czasu naszego poprzedniego spotkania u ciebie?
2: Zależy w jakim sensie coś się zmieniło. No zmieniło się to, że właśnie mam już teraz cztery książki na koncie. Zmieniło się to, że częściej właśnie odwiedzam różne miasta, targi. Mam spotkania z czytelnikami, co jest dosyć fajnym doświadczeniem. No, a poza tym to w sumie nic więcej się nie zmieniło.
1: Czy to będzie wielką niedyskrecją, jeśli zapytam, czy jesteś teraz autorem, pisarzem na pełen etat? Czy to jest twoja dodatkowa aktywność?
2: Nie, no pisarzem na pełen etat to jeszcze nie jestem. No, to jeszcze ze 3-4 książki i wtedy dopiero będzie można się nad tym dopiero zastanawiać.
1: Czyli pracujesz zawodowo, a pisanie jest twoim takim dodatkowym zajęciem.
2: Zgadza się.
1: Okej. Okay. Zacznijmy w ogóle, zanim przejdziemy do twojej najnowszej książki, czyli do powieści Martwi też mówią, to wspomnijmy o książce Zaszłość, którą ja również czytałem przed naszym spotkaniem, żeby być na bieżąco z perypetiami Jacka Okońskiego. Ta książka ukazała się niemal rok temu, bo w lipcu 2020 25 roku. Nakładem wydawnictwa Zwierciadło jest to trzeci tom cyklu o komisarzu Jacku Okońskim i ja pozwolę sobie streścić nie całą oczywiście, ale zrobić taki zarys fabularny. Otóż w Stargardzie w jednym z mieszkań zostają znalezione zwłoki Janusza Manachiewicza, czyli lokalnego pasjonata starych fotografii, i tę sprawę bada właśnie Jacek Okoński. Okazuje się, że Denat przed śmiercią miał się spotkać z Aliną Fritzhoff, czyli niemiecką adwokatką, która od lat pomaga ofiarom nazistowskich prześladowań. Kobieta była zainteresowana fotografią wykonaną w 1946 roku w pobliskim Suchaniu. Jednocześnie mija rok od rozwiązania sprawy dusiciela, czyli seryjnego mordercy, który grasował w okolicy. No i w jego domu już mieszka nowy właściciel, czyli Adrian Czyżewski, i policjanci dostają zgłoszenie, że właśnie tego Adriana Czyżewskiego ktoś próbował zabić. I to jest z grubsza zarys fabuły.
2: No, widzisz, źle zarysowałeś tą fabułę.
1: Źle zarysowałem? Dlaczego?
2: Bo chyba nie jest Adrian Czyżewski, jak dobrze pamiętam.
1: Nie Adrian? Mi się
2: jak piszę nową książkę, no, to zapominam o kolejnych, no, ale tym człowiekiem chyba miał na nazwisko Wader, coś takiego. Już nawet nie pamiętam.
1: Faktycznie,
2: ale,
1: masz rację.
2: Ale
1: masz
2: Adrian
1: rację.
2: Czyżewski to był przecież ten dusiciel z
1: masz
2: pierwszej
1: rację.
2: Książki,
1: dobra,
2: więc...
1: Okej, okay, rzeczywiście,
2: no,
1: masz rację.
2: Cię.
1: Dobrze, nie, dobrze, rzeczywiście masz rację.
2: I tu mam ciekawostkę, no, od razu, no, mogę podać, żeby było. Bo jak pisałem Jednorożca, nie znałem w ogóle polskich autorów jeszcze w tym czasie, bo nie czytałem polskich książek, a się okazuje, że jest taki pisarz Czyżewski, to od razu powiem, że to nie było wzorowane na jego nazwisku, ale robiąc research właśnie chyba do Zaszłości, czy do jakiejś innej książki, czy po prostu tak sobie szukałem, odnalazłem polskich seryjnych morderców i okazało się, że wśród nich był człowiek, który właśnie ma nazwisko Czyżewski.
1: Faktycznie był taki, no, seryjny morderca.
2: Ja pisząc Jednorożca nie wiedziałem o tym, więc jest to tylko taka zbieżność, ale...
1: Jest to dość popularne nazwisko.
2: Jest dosyć ciekawa zbieżność.
1: Właśnie a propos twojej znajomości kolegów po piórze, to pamiętam, że kiedy my rozmawialiśmy poprzednio, czyli w listopadzie 2024 roku, to rozmawialiśmy o tym, że inspirowałeś się mocno twórczością Piotra Kościelnego.
2: Znaczy nie, że inspirowałem się, tylko po prostu akurat w tym momencie, jak chyba część książki pisałem, to ja czytałem akurat w tym momencie Kościelnego. W innym momencie pisania Jednorożca czytałem kogoś innego, więc no nie można powiedzieć, żebym się inspirował. Największa inspiracja to chyba była jednak norweskim pisarzem, John Nesbø, i chociaż to jest tylko taka inspiracja, która dała mi iskrę do napisania książki.
1: I tak jak w przypadku Jednorożca i Imaginacji, Zaszłość to jest taki polis procedural, czyli jest to, no, z mojego punktu widzenia tak, no, dlatego że pokazujesz żmudność śledztwa, te wszystkie procedury, które muszą być wykonane, żeby dojść do tego, kto i dlaczego zabił. Chodzi tutaj o zbieranie dowodów, o przeglądanie monitoringu, o czekanie na wyniki z laboratorium, o rozpytywanie świadków. No pokazujesz po prostu, że i też nawet podkreślasz, że praca policjanta to nie jest tak jak w filmach i w serialach, że w dwa dni można złapać sprawcę, tylko że no, jest też mnóstwo papierkowej roboty do wykonania. Ja nie znam wszystkich szufladek gatunkowych, takich wiesz, tych pomniejszych, natomiast moim zdaniem Zaszłość jest również takim proceduralem policyjnym.
2: Znaczy, no musi być proceduralem policyjnym, jak to powiedziałeś, bo to jest kryminał, no a w kryminale no niestety musi być pokazane to śledztwo, musi być pokazane zbieranie dowodów, gdyby tego nie było, no to byśmy to nazwali thrillerem, tak?
1: Tak, ale jednocześnie są takie kryminały, w których no, jest pokazana praca policji, natomiast nie ma aż takiego nacisku położonego na to, jak wiesz, jak wygląda ta kuchnia policyjna.
2: Nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, że aż tak mocno pokazuje te sprawy, więc no nie wiem. Uważam, że w pierwszej części, właśnie w Jednorożcu, to ukazałem to bardzo właśnie dokładnie, tak samo jak i starałem się dosyć dokładnie ukazać psychologię tego mojego złego, jak ja to zawsze nazywam.
1: Zbuja.
2: Tak zbuja może być. A w kolejnych częściach, jak zresztą sam zauważyłeś, one są cieńsze dużo od tej pierwszej. No tam już się starałem trochę to zrobić, żeby te książki były dynamiczniejsze, takie szybsze, z akcją większą, żeby czytelnik się nie nudził, no ale no też trzeba ukazać te procedury policyjne.
1: Ale to, co wyróżnia Zaszłość na tle pozostałych książek o Jacku Okońskim, jest to warstwa historyczna, dlatego że w Zaszłości pojawia się przede wszystkim tło historyczne, to znaczy pojawiają się odwołania do wydarzeń z drugiej połowy lat 40., z końca II wojny światowej tak naprawdę, powiedzmy. I mamy też kilka takich retrospektywnych rozdziałów i to jest interesujące, dlatego że przeważnie jest tak, że jeśli mamy serię, to ona jest w miarę spójna tak formalnie, tak naprawdę. W sensie, że tak mi się wydaje. No co tak oczami przewracasz?
2: Ale co to znaczy spójna formalnie?
1: Chodzi mi o to, że jeżeli mamy na przykład serię o jakimś tam komisarzu X, prawda? Mm-hmm. To przeważnie te książki są nie pod względem treści, tylko pod względem formy są do siebie podobne. To znaczy, że bazują na podobnych
2: Podobny schemat, tak?
1: No, nie chcę powiedzieć...
2: Nie schemat, no, ale w sumie...
1: Taki szkielet,
2: mniej więcej
1: można
2: szkielet
1: powiedzieć.
2: Tak, no tak, właśnie tak. O to chodzi, że ja nie chciałem, żeby w mojej książce był taki szkielet, dlatego w Jednorożcu mamy skupione wszystko na jednym śledztwie, pokazane dosyć dokładnie i to ze strony bohatera i antybohatera. Z kolei w Imaginacji to już była taka szybsza trochę, były dwa śledztwa i pokazane z punktu widzenia właśnie głównego bohatera, komisarza Okońskiego i jego kolegi z zespołu. No trzecia to Zaszłość, tutaj już jest, no też mamy niby dwa śledztwa, ale już zupełnie inaczej, ponieważ jedno ze śledztw jest skupione, no nie nawet na sprawcy, bo sprawcy poznajemy już praktycznie od razu, więc tu chodzi o coś zupełnie innego, o ten skarb, o te inne rzeczy, a drugą sprawę prowadzi już nawet nie kolega z zespołu Okońskiego, tylko już zupełnie z innego wydziału, z suchońskiego posterunku, policjant zupełnie inny. Jak już idziemy tak tym tropem, to martwi też mówią, z kolei nie mamy w ogóle śledztwa, ponieważ zrobiłem to tak, że Okoński natrafia na nagranie, którego w pierwszej chwili nie może wykorzystać do oficjalnego śledztwa, więc prowadzi sobie śledztwo nieoficjalne i jednocześnie nie ma drugiej sprawy, ale zamiast tej drugiej sprawy u niego występuje takie coś, że ktoś, można powiedzieć, atakuje go personalnie, jego przyjaciół i co z tego wyniknie, to zapraszam do czytania.
1: No o tym za chwilę w ogóle będziemy rozmawiali, jak już przejdziemy do książki Martwi też mówią. Zastanawiałem się, jeszcze wracając do tego wątku historycznego w Zaszłości, czy potraktowałeś to jako taki eksperyment formalny, czy na przykład, nie wiem, może chciałeś po prostu napisać kryminał, który będzie również odnosił się do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat?
2: W ogóle ta część miała w ogóle nie zawierać części historycznej, bo chciałem się skupić w pierwszym momencie na tym śledztwie dotyczącym zabójstw. Natomiast no, ta część historyczna wyszła dlatego, że no, żeby książka była taka szybsza, treściwa, nie było zbyt wiele opisów, więc wtrąciłem właśnie tą część historyczną, a ona się wzięła stąd, że sam pomysł napisania tej części wziął się z prawdziwej historii, która wydarzyła się w Suchaniu w latach 90., kiedy to do naszego miasteczka przyjechało dwóch mężczyzn, to był Niemiec i Polak, i oni poszukiwali w naszym mieście drzewa. Nikt nie wie, po co tego drzewa poszukiwali. Rozmawiali z jedną osobą, która ich zaprowadziła w miejsce, z którego to drzewo powinno być widoczne. Ale okazało się, że tego drzewa tam nie ma, bo ono już dawno zostało wycięte. No więc ci mężczyźni spakowali się, pojechali do domu. I nigdy się nie dowiemy, po co oni poszukiwali tego drzewa, czy ono było jakimś drogowskazem do czegoś innego, czy tam był zakopany skarb. Także to była kanwa, na której powstała ta historia.
1: A czy można gdzieś o tej prawdziwej historii poczytać?
2: Nie.
1: Nie.
2: To jest tylko słownie przekazywana, w sumie tylko jedna osoba o niej wie, ta, która spotkała się z tymi dwoma osobami.
1: Taka miejska legenda trochę.
2: No nawet nie, bo niewiele ludzi o tym wie. Mhm.
1: No to jest bardzo ciekawe, w ogóle...
2: Tak. Ja tam zawarłem dużo ciekawych historii, na przykład historia, bo w ogóle tu się rozchodzi o to drzewo, więc jest wpleciona także historia czarnobylskiego drzewa, które w kształcie krzyża jest, i na internecie można znaleźć ciekawą historię tego drzewa. Ono po iluś tam latach zostało gdzieś tam odnalezione, gdzie leżało pod jakimiś gruzami, i to można sobie zobaczyć nawet na zdjęciach.
1: Jeszcze a propos takich różnych ciekawostek, to wyłapałem jako również słuchacz muzyki rockowej, i zresztą my o tym rozmawialiśmy też, kiedy się widzieliśmy poprzednio, że Jacek Okoński jest fanem m.in. zespołu Linkin Park, i tam pojawia się taka wzmianka, że on czeka na nową płytę tej kapeli.
2: Zgadza się.
1: No, taka ciekawostka po prostu.
2: No akurat wtedy wychodziła ta płyta, więc on na nią czekał.
1: 20 maja nakładem wydawnictwa Zwierciadło ukazała się książka Martwi też mówią, czyli czwarty tom cyklu o komisarzu Jacku Okońskim. I teraz tak. I ja pozwoliłem sobie trochę przerobić opis właśnie Martwi też mówią, to znaczy dołożyć tam parę wątków.
2: Mój opis, ten co z tyłu,
1: tak,
2: jest, tak?
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Uwaga, ale początek wziąłem od ciebie. No, więc tak, w domu Ryszarda Gawrona, czyli dziennikarza i mordercy znanego z poprzednich części cyklu, ekipa sprzątająca znajduje przenośny dysk z nagraniem. Wynika z niego, z tego nagrania, że za zabójstwo dziewczyny podczas miejskiego festynu kilka lat wcześniej skazano niewinnego człowieka. Z podkomisarzem Jackiem Okońskim kontaktuje się pełnomocniczka siostry Gawrona, która chce wyprostować tę sprawę i zadośćuczynić krzywdom wyrządzonym przez brata, czyli przez Gawrona. Okoński ma pomóc znaleźć i ukarać tego prawdziwego sprawcę zabójstwa sprzed lat. W międzyczasie ze szpitala psychiatrycznego ucieka kidnaper, czyli zabójca, którego pomógł schwytać Okoński, i jednocześnie bliskim Okońskiego przytrafia się seria niepokojących i niebezpiecznych wypadków.
2: Wow.
1: I się zgadza z grubsza.
2: Zgadza się.
1: To dobrze, nie przekręciłem żadnego nazwiska. I ważna informacja jest taka, że akcja książki Martwi też mówią toczy się w 4 miesiące po wydarzeniach z zaszłości.
2: Znaczy ona się zaczyna dokładnie w momencie, kiedy skończyła się zaszłość. Zaszłość się skończyła, powiedzmy, 4 miesiące po wydarzeniach, które były w niej opisane. Tak, tak to jest.
1: Czyli 4 miesiące po finale, że tak powiem, akcji.
2: O właśnie.
1: No o.
2: Zaszłość się kończy, zaczyna się imaginacja w tym samym momencie.
1: I zauważyłem...
2: Znaczy nie imaginacja, tylko Marcin też mówił.
1: Tak. Zauważyłem też, bo ja słuchałem sobie właśnie tych książek, zauważyłem też, że w wersji audio mamy do czynienia z dużą różnorodnością, jeśli chodzi o lektorów. Dlatego, że Jednorożca czytał Wojciech Masiak, Imaginacja i zaszłość Filip Kosior, a Martwi też mówią czyta Marcin Popczyński.
2: Zgadza się.
1: I wszyscy trzej panowie to są lektorzy, których się bardzo przyjemnie słucha.
2: Tak?
1: No.
2: Zgadzam się z tym też.
1: Kiedy rozmawialiśmy poprzednio, to pytałem cię o to, skąd czerpałeś informacje na temat tego policyjnego warsztatu, na temat tego, jak opisać te poszczególne fakty i wydarzenia, żeby było to wiarygodne, i pamiętam, że mówiłeś wtedy, no, że głównie wiedzę czerpałeś z internetu. A jeśli chodzi o research i do Martwi też mówią, i do zaszłości, czy coś się zmieniło, czy nadal opierałeś swoją wiedzę na tym, co można znaleźć w sieci?
2: Nic się nie zmieniło, nadal przeszukuję sieć, godzinami ślęczę i wyszukuję to, żeby było wszystko jak najbardziej ciekawe. Zmieniło się tylko to, że po raz pierwszy moją książkę przeczytał ktoś przed przesłaniem jej do redakcji, czyli miałem jedną beta czytelniczkę, której dziękuję.
1: A czy zdradzisz, co się zmieniło po tej lekturze beta readerki?
2: Znaczy, podsunęła kilka ciekawych pomysłów, a największą taką rzeczą, którą zrobiła, to było wymyślenie tytułu. Bo to jest, ona wymyśliła tytuł, ja bym na niego chyba w życiu nie wpadł, bo jak widzisz, poprzednie to było takie jedno
1: Jednowyrazowe.
2: Jednowyrazowe tytuły, a tu mamy trzy wyrazy, więc no dosyć fajnie to wymyśliło.
1: No wiesz co, powiem ci, że to ja już nawet kilka razy rozmawiałem z twoimi kolegami i koleżankami po piórze, że od kilku lat panuje taki trend, jeśli chodzi o literaturę gatunkową, że kryminały i thrillery tytułuje się jednym wyrazem. I jest to... Znaczy nie mówię, że wszystkie, tak, ale że bardzo dużo. I jest to pewne wyzwanie, kiedy chcesz wymyślić kolejny tytuł, który będzie jednowyrazowy, a który nie będzie brzmiał tak jak inne książki, bo na przykład jest kilka książek o tytule Zaginiona. Jest kilka książek o tytule Rana, Blizna i tak dalej.
2: Jest jedna książka o tytule Zaszłość też, oprócz
1: jest?
2: Mojej. Tak.
1: No ale Zaszłość to nie jest takie, wiesz, to nie jest słowo, którego powszechnie używamy. A w przypadku tytułu, który ma więcej niż jeden wyraz, no to już tutaj ta szansa na to, że będzie on takim samym tytułem jak tytuł innej książki, jest mniejsza.
2: No i jest też lekko zaskakujący, bo wiadomo, że martwi nie mówią, a zrobiłem kiedyś taki, no nie konkurs, tylko taką zagadkę dałem.
1: Na Facebooku twoim, tak?
2: Tak, żeby ludzie zgadli, właśnie odgadnęli tytuł, podałem kropeczki i wszyscy właśnie mu trafiali, pisali w komentarzach, że martwi nie mówią, więc... Jest to taki lekki, zaskakujący tytuł.
1: A powiem ci, że ja też miałem swój typ, ale kiedy chciałem go wpisać, to się okazało, że już jest konkurs rozwiązany, więc...
2: Tylko... A jaki miałeś typ?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że chyba, że martwi nie mówią właśnie, że to
2: no,
1: było...
2: No, to większość,
1: tak, tak. Że dałem się tutaj, wiesz, jakby wprowadzić w malinę.
2: Było, martwi nas gonią, martwi coś tam robią. Było dużo ciekawych rzeczy, niektóre rzeczywiście śmieszne.
1: Martwi nas gonią, to o zombie bardziej taka powieść.
2: Tak, bo tu wcześniej nawet ludzie sądzili, że to będzie coś o zombich, więc...
1: No wiesz, są tacy autorzy, którzy zaczynali od pisania kryminałów, którzy mają na przykład horrory na swoim koncie i mam tutaj na myśli Mietka Gorzkę.
2: Ja cały czas mam w głowie horror, który chciałbym napisać już, jak byłem u ciebie wtedy, to już nawet o tym mówiłem, ale...
1: Wiesz co?
2: Ale to jest ciągle w głowie.
1: Wiesz co, powiem ci, że gdybyś napisał horror, to... Znaczy ja bym był zadowolony, dlatego że mało jest horrorów. Ta nisza horrorowa w Polsce jest bardzo taka, wiesz, wąska. No na pewno nie jest to tak bogaty rynek jak rynek kryminałów, ale jednocześnie... Ciężko jest o dobry horror. Ja rozmawiałem jakiś czas temu z Tomkiem Sablikiem, który wydał taki, no niby horror, ale też nie do końca, Mój dom, on się nazywa, w ogóle bardzo fajna książka.
2: Słyszałem, cześć.
1: I właśnie pytałem Tomka, jak to jest, jak wygląda z jego perspektywy ten rynek horrorowy w kraju. On mówi, no że nie wygląda tak naprawdę, że tych horrorów jest tyle, co kot napłakał, ale też z drugiej strony ciężko jest dobry horror napisać. No tak, to też zależy, czego oczekuje czytelnik, ale jest to sztuka, która wymaga, no w sumie nie wiem czego, no po prostu wymaga tego, żeby napisać dobrą książkę.
2: No właśnie, tak jak we wszystkim trzeba dobrze napisać i będzie dobrze, jeszcze dodatkowo wszczelić się w gusta czytelnicze.
1: Tak.
2: Troszkę.
1: Tak, natomiast nie wiem, czy podążanie za gustami czytelniczymi jest też, wiesz, idealnym rozwiązaniem.
2: Znaczy nie chodziło mi o to, żeby robić ankietę, co kto lubi,
1: czego oczekujecie,
2: tylko po prostu
1: tak.
2: Ja piszę książkę i się okazuje, że się wszczeliwuje. I o to mi chodziło.
1: No tak, tak.
2: Bo
1: tak.
2: To można było też pociągnąć kryminał, że nie wiem, patrzę, co jest akurat na fali i wymyślam kryminał odnośnie tego, co jest, tak? Co jest akurat na fali, ale no tak raczej chyba to nie działa.
1: No to musiałbyś napisać o sztucznej inteligencji na przykład. Kryminał.
2: No właśnie.
1: Chociaż nie, już kilka takich powstało.
2: No właśnie, powstało, więc czemuż by nie następny, skoro powstają i się sprzedają.
1: Jak najbardziej. I ja analizując fabułę, książki Martwi też mówią, doszedłem do wniosku, że na początku czytelnik dostaje tak naprawdę cztery takie wątki kryminalne do rozwikłania. I ja ci powiem, które to są. Że po pierwsze, mamy wątek zabójstwa Basi Reichel na Dniach Słuchania w 2022 roku, jeśli dobrze pamiętam. I to jest też wątek połączony z tym, no, że za jej zabójstwo poszedł się gdzieś niewinny człowiek.
2: Tak.
1: Drugim wątkiem jest ucieczka kidnapera.
2: Tak.
1: I trzecim wątkiem jest to, że ktoś zagraża bliskim Jacka Okońskiego. Że wokół jego znajomych, przyjaciół i zwierząt dzieją się różne niepokojące rzeczy. Zwróciłem uwagę na to, że w poprzednich częściach, zwłaszcza w Zaszłości, też mamy taką sytuację, że mamy określony czas akcji i w tym czasie dzieją się różne rzeczy, które dzieją się równolegle, które są trochę ze sobą niepowiązane, to znaczy my nie wiemy, czy i jak one są ze sobą powiązane. Te wydarzenia się jakoś tam wokół siebie zacieśniają, zapętlają. Doszedłem do wniosku, że taki rodzaj prowadzenia narracji wymaga dużej uwagi ze strony czytelnika. Że czytelnik musi się orientować cały czas. Okej, dobra, czyli teraz jesteśmy w tym wątku, czyli ten zrobił to i teraz, wiesz o co chodzi, że...
2: Wiem.
1: Że musi być czytelnik po prostu skupiony podczas lektury.
2: No tak, kryminał, śledztwo, niech się skupi, tak jak i policjant musi się skupić na śledztwie, ale tak jak mówisz, to no jest trochę zagmatwane, bo nawet w komentarzach czytałem, że to śledztwo dotyczące tych zabójstw, które naśladują, że tak powiem, dusiciela, no w pewnym momencie jest takie, że ludzie chyba się gubią i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, tak? Ale też jest i tam taka scena, w której Okoński mówi, że niby wszystko się zgadza, ale nic się nie zgadza.
1: Tak,
2: no
1: tak,
2: więc no. Uznałem, że czytelnicy też mogą się poczuć tak samo, jak i poczuł się Okoński, kiedy w pewnym momencie on rzeczywiście sam traci rachubę, bo to jest tak zagmatwane, że on sam nie wie, co się dzieje, więc no niech czytelnicy poczują się jak policjant.
1: No dobra, a nie masz takiego poczucia, że czytelnik, no bo kiedy czytamy kryminał, w ogóle kiedy czytamy książkę fabularną, to zawieszamy niewiarę jako czytelnik, to znaczy przyjmujemy do wiadomości, że to, co czytamy, mogło się faktycznie wydarzyć.
2: Tak.
1: I czy w momencie, kiedy w krótkim czasie, w niewielkiej miejscowości, albo na niewielkim obszarze, który nie jest Los Angeles albo Nowym Jorkiem, gdzie po prostu gangi, wiesz, nie grasują i ludzie nie giną masowo, jeżeli w tym miejscu i w tym czasie dochodzi do serii, no, bardzo niecodziennych zdarzeń, to nie masz z tyłu głowy takiego poczucia, że czytelnik może w pewnym momencie stwierdzić, no nie, no, to po prostu jest niewiarygodne.
2: Nie mam takiego poczucia, bo gdybym umieścił tą akcję w samym słuchaniu i w słuchaniu zamordował te 5 osób, pomijając fakt, że wtedy już nikt w słuchaniu nie został, no to rzeczywiście, ale to jest rozciągnięte na długości tam, nie wiem, iluś 100 kilometrów, dziesiątki, więc no jest to jakiś sens, ponieważ no seryjny morderca wybiera te osoby tak, żeby utrudnić jak najbardziej pracę policji, więc no te odległości są dosyć spore, ale nie mogą być też jakieś zbyt wielkie, bo wtedy to rzeczywiście byłoby takie dziwne, że on jeździ, nie wiem, stąd z Bieszczady, kogoś zabija, a później wraca do Szczecina i znowu kogoś morduje.
1: I jeszcze wracając w takim razie do tych takich kilku nakładających się wątków, które się rozgrywają jednocześnie na kartach twoich książek, to zastanawiałem się na przykład, czy jeśli będziesz, powiedzmy, pracować nad kolejnymi książkami o Jacku Okońskim, to czy tak jak w zaszłości postawiłeś na wątek historyczny w ramach takiego, powiedzmy, eksperymentu, takiego, wiesz, pewnego odejścia od tego, nazwijmy to schematem, to czy na przykład możemy się spodziewać tego, że zamiast kilku intryg będzie jedna? Jedna konkretna intryga taka.
2: No można by się spodziewać, coś takiego jak w Jednorożcu, tak?
1: Tak, tak, że po prostu będzie jedna sprawa bez takiego gmatwania tych wątków, to może być odpowiedź, jeżeli w ogóle, wiesz, ciebie jako autora interesuje odpowiadanie na te oczekiwania czytelników, to może być odpowiedź na te zarzuty ludzi, którzy pisali w komentarzach, że już po prostu się pogubili i już nie wiedzą, o co chodzi.
2: No to niewielki odsetek był. Większość pisała, że jednak znajomość poprzednich nie jest w ogóle konieczna, bo ja w ogóle staram się opisać te poprzednie rzeczy i do których odnosi się te morderstwa aktualne. Tak samo zresztą w Martwi też mówią, jest nawiązanie do poprzednich książek, tak jak we wszystkich moich. I też wyjaśniłem, skąd to się wzięło, więc to nie jest tak, że o hop, siup, nagle coś tam biorę i ludzie muszą koniecznie się cofać, żeby przeczytać poprzednie części. Jeśli ktoś czytał dokładnie, to w sumie pamięta to i powinno być dobrze. Ale i śledztwo jedno, oczywiście, jak wymyślę coś takiego, żeby to jedno było śledztwo fajne, ciekawe i nie wymagało dodawania jakichś opisu, żeby zgromadzić tą odpowiednią ilość znaków, no to czemu nie?
1: Ale jednocześnie, mimo tego, że te kolejne części cyklu o Jacku Okońskim, one są tak napisane, żeby czytelnik nie był zagubiony, to jest sporo nawiązań do tych poprzednich części. I ja, wiedząc, że się spotkamy i wiedząc, że no w sumie nie muszę tak naprawdę tej zaszłości czytać, stwierdziłem, że żeby zachować tę ciągłość fabularną i żeby mieć poczucie, że ja faktycznie znam to uniwersum, które stworzyłeś, stwierdziłem, że po prostu się zapoznam również z zaszłością i no i się dobrze stało, dlatego że dzięki temu jeszcze lepiej mogłem wniknąć w fabułę, również książki Martwi też mówią.
2: Ja lubię, jak cała seria się ze sobą zazębia, że tak powiem, i wszystkie książki coś tam mają wspólnego, na przykład no zresztą imaginacja dzieje się przecież, te niektóre momenty imaginacji dzieją się dokładnie w tym samym momencie, w której dzieje się Jednorożec, więc to tak jakby się nakłada na siebie. A to wszystko jest pokłosiem chyba właśnie Onesbo i jego książek z Harrym Hule, gdzie tam mamy 13 tomów i one są wszystkie ze sobą powiązane i finał jest jaki jest, wiadomo.
1: Biorąc pod uwagę, że nie chcę tutaj spoilerować, ale że w zaszłości powróciła pewna postać, o której wydawało się, że nie powróci, że nie powinna powrócić, że ta sprawa jest już dawno zamknięta, tak? To poczułem się trochę, znaczy nie wiem oczywiście, czy się spotkałeś z taką uwagą, z takim zarzutem, że nagromadzenie tych wątków jest momentami takie trochę telenowelowe. W sensie, że wiesz, że ten bohater, o którym niby już wszystko wiedzieliśmy, tak? Mam tu na myśli Gawrona, że on jeszcze robił to, to, to i to i jeszcze w ogóle dysk schował w sypialni.
2: No dysk się schował, no bo sobie schował, no bo czemu miał nie schować?
1: No, nie, no jasne, że
2: jako
1: tak.
2: Jako dziennikarz musiał gdzieś, a że tam było jakieś coś, powiedzmy nazwijmy to poufnego, więc po prostu schował w razie czego, a nawiązując do Gawrona, to pamiętasz, co powiedziałeś na naszym spotkaniu wtedy?
1: No, że?
2: Że odczułeś, że Gawron jest postacią jakby pisaną taką na szybko i taką jakby, no...
1: Że dorzuconą tak
2: dorzuconą,
1: jakby, tak.
2: O, no, właśnie. I co teraz sądzisz?
1: No teraz wątek Gawrona został mocno rozwinięty, w sensie go jakby osadziłeś mocniej w tym uniwersum. No i tak naprawdę no, od Gawrona się zaczyna może nie całość fabuły, tak? Bo mamy jeszcze chociażby, wiesz, wątek Basi Reichel, tak? Ale...
2: No bo mówimy cały czas o zaszłości, że tamten Gawron też zaistniał dużo i to przeniosło się później na tych martwych. Tak. I to on tutaj jakby jest zarzewiem tego całego później, tej całej akcji w martwych.
1: No właśnie chodzi mi o to, że wiesz, że... O, może tak, jak pojawia się jakaś... Przy czym to nie jest zarzut, tylko to jest taka obserwacja, że jak się pojawia jakaś poboczna postać gdzieś tam, tak? W którejś z części, to... W pewnym momencie dajesz więcej przestrzeni tej postaci na kartach kolejnej odsłony cyklu. Zastanawiałem się, czy no przez to, że każda z tych postaci ma coraz bardziej taką bogatą notkę biograficzną, tak, że wiesz, robiła to, robiła tamto i jeszcze tu i jeszcze tam. Zastanawiałem się, czy na przykład nie byłoby, nie wiem, czy prostszym, tak jakby zrobić takie carte blanche, to znaczy dać Jackowi Okońskiemu zupełnie nową sprawę, taką totalnie niepowiązaną z tymi poprzednimi i czy to nie sprawiłoby, że kolejna część cyklu o nim byłaby takim, powiedzmy, nowym początkiem i też nie wymagałaby faktycznie w ogóle od czytelnika, żeby znał jego poprzednie przygody.
2: Uważam, że jest to super świetny pomysł. Jeszcze nie przeczytałeś Martwych, nie?
1: Jeszcze do końca ich nie doczytałem.
2: Przeczytaj na ostatnią stronę i przeczytaj trzy ostatnie zdania.
1: Dobrze. Ale my też rozmawiamy z myślą o słuchaczach, którzy jeszcze Martwych nie czytali, prawda?
2: Tak, ale oni też mogą sobie teraz szybko przewrócić i...
1: Jeśli mają tę książkę w zanadrzu gdzieś, prawda?
2: Tak, to jest świetny pomysł i praktycznie żeś powiedział to, co ja zrobiłem.
1: Przy czym wiesz, to nie odbieraj też tego tak, że ja teraz ci mówię, jak masz pisać, tak? Bo to no, w ogóle nie o to chodzi. Nie. No, nie? Ja mówię to jako czytelnik, który podczas lektury miał różne swoje uwagi i przemyślenia. O,
2: natomiast, ale no, to jakby, tak jak powiedziałem, to jest świetny pomysł, który
1: został zrealizowany.
2: Który został praktycznie zrealizowany już.
1: No dobrze.
2: Także widzisz, no, podobnie myślimy.
1: I tutaj jeszcze jeden taki wątek się pojawia w książce Martwi też mówią, który też skojarzył mi się z zabiegiem, który wykorzystałeś w zaszłości. No, w zasadzie sam zresztą powiedziałeś to, że ujawniasz zabójcę Basi Reichel. W sensie, że mówisz, piszesz, kto to jest wprost tak naprawdę. Zastanawiałem się, czy na przykład dodatkowego takiego smaczku nie dodałby fakt, gdybyś zataił tożsamość tego zabójcy. Gdybyś tej sceny po prostu, wiesz, nie podał wprost, tylko... A może to by zagmatwało dodatkowo fabułę?
2: No właśnie to mogłoby bardziej jeszcze zagmatwać, bo byśmy w ogóle już się pogubili kto i co, ale no rozpatrywałem ten pomysł, który mówisz. No tak trochę myślałem nad tym, ta scena była dopisana później i zobaczyłem, że ona będzie dobra. No ale w sumie no, poznajemy tego mordercę, bo wiemy, że ktoś musiał inny zabić, wiemy też, że ten, który siedzi w więzieniu, nie zabija. Myślę, że to był dobry zabieg.
1: To w takim razie ja mogę powiedzieć, że niezłym gościem Rock Radia był Rafał Glina. Dzięki.
2: Dziękuję.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Jacek Laskowski w Rock Radio jest, dziennikarz, komentator, chociaż ten dziennikarz to wiem, że tak zmagasz się od tego, unikasz tego słowa.
2: Dzień dobry, przede wszystkim pierwszy raz pod już 60 rok życia jestem zaproszony do radia, które ma rok tak. W swojej nazwie, to co już jest dla mnie dużym...
1: No to w serduszku dużym, jest, chyba
2: jest, wychowany jestem na starym dobrym roku. A dziennikarz, tak, troszeczkę się wzdragam przed określeniem dziennikarz, bo często powtarzam, że ta nasza robota komentowania sportu to jest, nie ma aż tak dużo dziennikarstwa w sobie, dziennikarstwo to jest jednak coś więcej, to jest jakaś misja, to jest jednak poświęcenie czegoś, to jest jednak walka o coś, w tej pracy przy sporcie czegoś takiego nie ma, to jest jednak praca przy czymś, co jest zabawą, zawsze tak to traktowałem.
1: Bo to wyświechtane, ale zawsze mi się to pojawia w głowie, że piłka nożna to jest ten najbardziej niepoważna rzecz traktowana poważnie, tak?
2: No tak, dokładnie, to jest cały czas, nie zapominajmy, no faceci w krótkich spodenkach biegają za kulką, którą wbijają do siatki i sport taki jest, no to jest zabawą, my powinniśmy go tak traktować, to on powinien nam dostarczać tylko i wyłącznie fajnych, pozytywnych emocji, oczywiście gdzieś jakichś wzruszeń, oczywiście może i jakiegoś smutku związanego z przegraną, ale to nigdy nie powinno wpływać na nasze życie do tego stopnia i na naszą głowę przede wszystkim, żeby wywoływać emocje złe.
1: A powiedzmy, czy to dobrze się dokopałem, że komentowałeś w sumie 12 dyscyplin w swoim życiu?
2: 13 chyba naliczyłem nawet. Tak, tak, to jest, ale to mówię, ta połowa tych dyscyplin, może nawet troszkę więcej niż połowa, to była jakaś potrzeba chwili, to był jakiś doskok.
1: Tak, zastępstwo nagłe.
2: Zastępstwo nagłe, tak, slalom specjalny na igrzyskach w Nagano. Takie rzeczy się zdarzały, albo no, zresztą już na igrzyskach w Barcelonie był taki jeden dzień, 92 rok, czyli pierwszy rok mojej pracy. Że zerwało się wszystkie połączenia i komentowałem eliminacje lekkoatletyczne. Miałem dzięki temu okazję komentować fantastyczny bieg Mike'a Marsha na 200 metrów, gdzie on tam zdaje się 19.80 wykręcił, czy coś w tym stylu.
1: A w ogóle powiem ci, że jesteś hipsterem i drugą osobą w życiu, z którą rozmawiam w tym programie, która interesuje się snookerem. Bo jeszcze pamiętam, był u mnie Leszek Lichota.
2: To snookerzysta.
1: Snookerzysta.
2: Duże S.
1: Sam kiedyś grywałem. W ogóle pamiętam, że to było tak, że jak byłem nastolatkiem, po prostu byłem chory, oglądałem transmisję w telewizji, skakałem po kanałach i tak się wkręciłem. Jeszcze wtedy pamiętam, że grał nieżyjący Paul Hunter i tak dalej. I miałem takie... Wow. Pamiętam, że mój ojciec, który kochał i kocha oglądać raczej boks, tego typu sporty, to mówi, Mariusz, co ty oglądasz te kulki, nie? A ja mówię, możesz, potrafisz siedzieć 4 godziny i patrzeć, jak wbijają te bile, tak?
2: No powiem ci, że na początku komentowałem to sam, potem no, już nie dawałem rady jakby współpracować z Eurosportem, aż tak, żeby to komentować samemu. Tutaj zaprzągnąłem Rafała Jewtucha, Przemka Kruka i oni, to był taki początek, te 20 parę lat temu, forów internetowych i oni stworzyli takie forum, gdzie ludzie się zadawali pytania, wypowiadali.

0: Ale jak się pójdzie i zagra, to wtedy dopiero jest to poczucie, bo jak się pójdzie na zwykły bilard, to okej, no tam z kolegami w pubie, no to wiadomo, wbija się połówki całe. Mówię oczywiście o bilach. A snooker, no to jednak pamiętam, że jak trochę grywałem, to miałem rzeczywiście, człowiek się napoci, żeby to zagrać. Takiego pełnego...
1: To dosłownie tak. Przenośnie, tak, dużo stół trzeba troszeczkę pochodzić, ale zdecydowanie jeszcze większą satysfakcję daje, kiedy te kulki wpadają, nie?
0: Oj tak, oj tak. A powiedz mi, czy, bo to jest świeża sprawa, miałeś sobie w miniony weekend wzruszenie, jakieś emocje, jak większość z nas, kiedy było to pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
1: Tak, olbrzymie wzruszenie, wiesz co, oglądaliśmy to w domu z moją partnerką, no i mieliśmy łzy w oczach, no bo to jest, bo to jednak i chwila, i jakby podsumowanie kolejnego potężnego etapu kariery w Roberta w takim klubie, w takim miejscu, wśród takich ludzi, a wśród takich legend, jakie tworzyły tę ponad 120-letnią historię Barcelony, to jest wyjątkowe przeżycie, tak? To jest dla kogoś, kto wychowany był w czasach, gdzie ta piłka zagraniczna, zachodnia była niedostępna, gdzie polscy piłkarze, nawet ci najlepsi, nie mieli szansy się pokazać w tych klubach, nawet spróbować, a potem, jeżeli już wyjeżdżali, to albo to były emeryturki, albo to były kluby mniejszego formatu, no to gdzieś marzenia o tym, żeby ktoś był w Realu czy w Barcelonie, no to były tylko marzeniami.
0: No to prawda, tym bardziej, że te wszystkie historie wielkich naszych piłkarzy z lat 70., 80., kiedy niektórzy byli po prostu zastraszani, żeby nie wyjeżdżać za granicę. Mnóstwo było takich historii, nawet właśnie z panem Lubańskim i tak dalej, można mówić. Dlatego to jest tak, że jak mój tata mi opowiada, no to on ma świetne wspomnienia właśnie ze dzieciaka, nastolatka, właśnie chodzi o polską reprezentację. Bo były sukcesy, były medale, trzecie miejsca na Mistrzostwach Świata, a ja z kolei właśnie razem z tatą teraz oglądam od paru lat, no to jest tak, że reprezentacja, no, gra jak gra, ale jeśli chodzi o sytuację klubową, no to jest historia, która nigdy nie miała miejsca, jeśli chodzi o to, patrzymy na nazwiska, wiesz, Robert Lewandowski, Zieliński i cała masa innych zawodników, którzy, no, pójdziesz do sklepu, to nie tylko kupujesz koszulkę wielkiego klubu, nie wiem, kiedyś z Beckhamem, Ronaldinho, Ronaldo, ale pójdziesz i weźmiesz sobie koszulkę z napisem Zieliński, Lewandowski.
1: Tak, chociaż ostatnio jak byliśmy na Malcie, to śmialiśmy się, bo widzieliśmy na stoisku, była jedna figurka Lewandowskiego i dwie Krzysztofa Piątkę, ale to okay. Swoją drogą. Natomiast tak, to masz rację, z tym reprezentacja gra jak gra, to też bym się do końca nie zgodził, bo też jestem wychowany na czasie, który 86-2002.
0: No 16 lat przerwy.
1: Nigdzie nie jeździli na żadną imprezę. I naprawdę...
0: No ja musiałem być nastolatkiem, żeby zobaczyć Polskę na mundialu.
1: No dokładnie.
0: Właśnie nie pamiętałem i nie miałem szans zobaczyć.
1: Więc to było mroczne, to nie było takie fajne hop-siup, że to się tak, wiesz, żyło jakimiś dużymi imprezami, bo Polska grała. Nie grała.
0: Tak, to prawda. A wiem, że to pytanie pada, ale i często na nie odpowiadasz w ten sposób, że chyba chodzi o mecz na Wembley. Jeśli ktoś się zapyta, taki pamiętny mecz, taki, że zostaje w twojej świadomości, albo kiedy ktoś cię pyta o ten taki najważniejszy, albo nie wiem, pamiętny mecz, to mówisz najczęściej o tym Wembley. A jest coś takiego, że jest jakiś mecz, który też zapadł ci w pamięć, mówisz, Boże, a to było, nie wiem, fantastyczne widowisko, albo były wielkie emocje, a kiedyś go obejrzałeś po latach i stwierdziłeś, aż tak nie, bo ja tak na przykład miałem, bo u mnie był pierwszy impuls, 99 rok, Barcelona, słynny finał Manchester Bayern Monachium, wtedy byłem w szkole podstawowej, więc było tak, że cała klasa w ogóle kibicowała wtedy United, wiadomo jaka była końcówka i zawsze mówię, Boże, jaki to był mecz, a kiedyś, pamiętam chyba w pandemii, właśnie było dużo powtórek w telewizji i leciał ten mecz, nawet pamiętam, że mój tata do mnie napisał, Mariusz, włącz, twój mecz leci, i obejrzałem, mówię, w sumie tak do tej 90 minuty to wiele się nie działo.
1: Nie działo, prawda? So, ja jeszcze tak mówię o Wembley, ale takim moim pierwszym sportowym, coś co mam w pamięci, meczem, który mam w pamięci, to jest finał Igrzysk Olimpijskich w Monachium i dwie braki, tak. Dejne i tak, tak. Wcześniej prowadzenie Węgrów i ten Altan Dunaj, taki piłkarz z opaską na głowie, zawsze grał i to jest takie wspomnienie. Wszystkie mecze z tamtego czasu, z lat 70., one wydają się oglądane po latach trochę słabsze, to jednak była inna piłka. To była inna piłka, te podawanie do bramkarza,
0: no tak,
1: ten
0: tak.
1: Bramkarz kozłujący, wykopujący. To jest...
0: Trochę tak wszystko spowolnione.
1: To jest troszeczkę spowolnione. Ja nawet kiedyś miałem okazję na antenie Eurosport komentować legendy mundiali, wspomnienia Mistrzostw Świata, chociażby z roku 70, gdzie były takie dramatyczne mecze ćwierćfinałowe Anglików z Niemcami, później półfinałowe i

0: ja to komentowałem i tak wydawało mi się, że to tak obrosło taką legendą, w takie niesamowite były te spotkania. One były jednak rozgrywane w innym tempie, inna to była piłka.
1: No zwłaszcza jak porówna się do ostatniego mundialu, tak?
0: Tak, dokładnie. No, ta piłka się jednak od tych 30 paru lat bardzo zmieniała. To jakby pierwszym takim punktem była ten zakaz podawania do bramkarza. To zupełnie się zrobiło co innego.
1: Tak, czyli 92 rok, tak?
0: Po mistrzostwach euro.
1: Słynna Dania.
0: Tak.
1: Z wakacji. Tak zwanych. Powiedz mi, ile razy w swoim życiu usłyszałeś, jak ja panu zazdroszczę? Pan ma taką pracę, to spełnienie dziecięcych marzeń.
0: Słyszę to codziennie praktycznie, mogę w ten sposób powiedzieć tak, bo to jest praca, która dla kogoś, kto kocha sport, jest spełnieniem marzeń. No, nie da się ukryć. Dla mnie ja to nazywam swoją krainą czarów. Tak? Ja wszedłem do krainy czarów w tym 91 roku. A ta moja kraina czarów polegała na tym, że z dnia na dzień poznawałem wspaniałe postaci polskiego sportu, które wcześniej były dla mnie ikoniczne, niedostępne i legendarne, nagle stawały się kimś, komu mogłem podać rękę, przywitać się. Wiele z tych osób mówiło mi po imieniu, traktowało mnie jako kogoś bliskiego. No to było coś dla mnie tak niezwykłego. Zresztą cieszę się tym do dzisiaj. No, miałem okazję współpracować przy okazji pracy w jednej z komisji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Mieczysławem Nowickim i z naszym wspaniałym kolarzem, medalistą olimpijskim, i on podszedł do mnie, mówi, jak miło pana poznać. Ja mówię, proszę pana, to i mi jest miło poznać. Henryk Grut ostatnio do mnie podszedł, żeby sobie zdjęcie zrobić. Ja mówię, panie Henryku, przepraszam, to ja powinienem pierwszy podejść i sobie zdjęcie zrobić, bo to jest dla mnie cały czas przeżycie. Całe zresztą było spotkanie w Spodku z uczestnikami tego pamiętnego meczu ze Związkiem Radzieckim w 76 roku, no to ja byłem po prostu tak podekscytowany mimo już swojego wieku i tego, że minęło 50 lat od tamtej chwili, to ja po prostu żyłem tym, jakby to było wczoraj.
1: A kiedy do ciebie doszło, albo, że tak powiem, przyzwyczaiłeś się do tego, bo będąc w tej branży, tak, dziennikarskiej, kiedy spotykasz ludzi, czy ze świata, nie wiem, kultury, muzyki, właśnie sportu, że okej, na początku jest tak, że wchodzisz do tego Legolandu, bym to też nazwał, jakiegoś takiego, wiesz, parku Disneylandu, tak, że jesteś w takim świecie, o matko, tu jest ten piłkarz, taki piłkarz, ta aktorka, ten aktor, ten muzyk, ale z czasem dochodzi do ciebie, że rozmawiając z nimi, to z ciebie schodzi aż te dziecięce takie podjaranie się i że widzisz w nich też, to są po prostu ludzie, też to jest fajne uczucie, nie? Że po prostu z nimi rozmawiasz i nie czujesz aż takiego dystansu, i jeszcze jeśli kiedy z nim rozmawiasz i traktuje cię na równi, to po prostu czujesz taką pełną satysfakcję. I to jest właśnie bardzo często, ja mam tak, że jeśli z kimś się spotkam i gadam, na przykład u mnie był ten, tamten, z tamtym była rozmowa, to nie po to, żeby komuś, pewnie sam to masz, że się chwalisz, Boże, poznałem tego, tylko to jest naprawdę fajny człowiek, można sobie z nim normalnie pogadać, nie patrzy na ciebie z góry, że ma nazwisko.
0: Ja mam to do dzisiaj, wiesz, ta fascynacja, jaką mam do dzisiaj. Oczywiście to nie jest jakaś tam ślepa fascynacja na tej zasadzie, że nie wiadomo, co przeżywam i nie śpię nocami. Natomiast jest to cały czas fajne poznawanie ludzi, których się zna z widzenia, z telewizji, z teatru, z filmu, pisarzy, pisarki. To są cały czas fajne doznania, tym bardziej, że, no mówię, no sport to jest tak jakby ta jedna kraina czarów, ale jestem człowiekiem, który raczej się porusza w różnych dziedzinach. Gdzieś we mnie zawsze i książka, i teatr, i kino było bardzo głęboko, i muzyka, dlatego to te znajomości są dla mnie zawsze wartościowe i zawsze sympatyczne. Nie zawsze gdzieś tam poznawałem ludzi bardzo, bardzo znanych, ale to przeważnie należeli do starszego pokolenia, którzy przy bliższym poznaniu okazywali się mniej ciekawi niż sobie to wyobrażałem, ale to już jest inna historia.
1: Ale to też jest tak, że czasami się zastanawiasz, że jeśli masz jakiegoś idola, czy chcesz go na pewno poznać, żeby nie psuć sobie obrazu, wizerunku z plakatu, czy po prostu obrazu z dzieciństwa. Tak?
0: Paru idoli mi się tak, ale pozasportowych, tak, mi się troszeczkę zepsuło, ale to...
1: Dokładnie.
0: Ja mówię, nie żyję złymi emocjami.
1: Ale powiedz mi, bo piłkarze, na przykład, pamiętam Artur Boruc i paru innych zawodników mówiło, że grało w piłkę, uprawiało ten sport, ale jak już wracało do domu, to raczej nie odpalało meczu, nie interesowało się. Myślę, że dziennikarz sportowy też może tak żyć, bo wydaje mi się, że nie.
0: No ciężko tym nie żyć. Ciężko tym nie żyć. Ja zawsze się śmieję, że czego się nauczyłem przez te 35 lat pracy, to że nigdy twoi najbliżsi nie zrozumieją, że oglądanie meczów to jest praca. Choćby nie wiem, jak zdawali sobie sprawę z tego, co robisz, a jak zarabiasz i co jest z tym związane, to zawsze będzie to oglądanie meczu będzie traktowane jako coś fajnego i przyjemność. A w przypadku piłkarzy czy sportowców, którzy mówili, że nie oglądają, nie odpalają sobie meczów, nie oglądają po powrocie z treningu czy z meczu niczego, to się trochę dziwiłem, bo jednak ceniłem sobie zawsze to, że ludzie szukają inspiracji, tak, wśród najlepszych. Że są piłkarze, którzy, nie wiem, zobaczą jakiś fajny zwód w wykonaniu jakiejś gwiazdy, to sobie następnego dnia
2: spróbują.
0: Potrafią ten zwód na treningu ćwiczyć, próbować. No gdzieś mi się wydaje, że to tak nie można, tak w takim kompletnie być odciętym od tego wszystkiego i chyba nie do końca w to wierzę. W tym wszystkim, którzy się zarzekają, że tak kompletnie nie oglądają. Ja myślę, że tam gdzieś tam
1: oglądają. To jest trochę jak kiedyś Freddie Mercury mówił, bo często było tak, że gwiazda rocka mówi, że nie robimy tego aż dla takiego jakiegoś wielkiego fejmu. A Freddie Mercury powiedział, tak, ale ja robię to, żeby były oklaski.
0: Tak, no to jest taka, tak, no, trudno się od tego właśnie uciec, no, tak mi się wydaje. To jest, tak. Natomiast w przypadku komentatora sportowego, no oglądanie jest jakimś obowiązkiem, no to musi być celowane niestety, w obecnych czasach jest tak, wszystko jest dostępne.
1: Poza tym też chyba można by było wyłapać jakiś fałsz jednak komentowaniu, jeśli ktoś na zasadzie, że no dobra, to jest moja robota, ale się tym nie interesuje.
0: Tak, na pewno tak. Na pewno gdzieś to prędzej czy później wychodzi. Tak, to znaczy pewnie, że można być artystą słowa do tego stopnia, żeby tam nikt nie zwrócił na to uwagi, czy ktoś się orientuje, czy nie, ale to nie jest wiarygodne i ja bym osobiście czegoś takiego nie mógł robić. Przyjść, dostać na przykład składy i skomentować, nie? Jednak muszę być rzetelnie przygotowany.
1: Mundial przed nami, na to czekamy, ale powiedz mi, czy inaczej, powiem ci, że jaki na przykład w moim zawodzie piłka nożna miała akurat wpływ. Jak piłka nożna potrafi spowodować, że taki wywiad z osobą, która nie jest związana ze światem sportu, może pójść gładko. Była taka postać, którą na pewno znasz, Johnny Rotten z Sex Pistols. Miałem kiedyś z nim spotkanie, pamiętam, że to był luty, więc w Polsce była taka, a nie inna pogoda. No wiadomo, Polska, luty, nic więcej nie dodaje. Miałem mieć 10 minut, żeby porozmawiać tam na temat jakiejś płyty zespołu Peel, wówczas wychodzącej, czy koncertu, już nie pamiętam. I miałem łączenie i było tak, że menadżer już mówi, że mnie tam przełącza i tak dalej, on odbiera. No i oczywiście rozmowa dżentelmenów o pogodzie była. On mówi, że mieszka, a propos Stanów Zjednoczonych, mieszka w Los Angeles wtedy, że jest nad basenem, jest piękna pogoda, leży sobie, pije drinka i ze mną rozmawia, a się pyta, co u mnie. No i powiedziałem, że jest taka inna pogoda. Oczywiście chciał być złośliwy jak to Johnny Rotten, ale pamiętając i robiąc research, wiedząc o tym, że jest kibicem Arsenalu, chociaż teraz ma dobre dni i dobre chwile, było tak, że to było po jakiejś dużej porażce w Lidze Mistrzów z Barceloną. Więc zapytałem go, a jak tam twój Arsenal? I on tam, fuck off, do mnie coś jeszcze i tak dalej. I sytuacja, kiedy troszeczkę go podgryzłem a propos piłki nożnej, było tak, że potem mija 10 minut i menadżer tam coś tam mówi, że kończymy. On mówi, nie, ja z Mariuszem jeszcze chcę pogadać, miałem godzinny wywiad. Że jak piłka nożna potrafi w sytuacjach przeróżnych spowodować... Jesteście z innych światów, mówicie innymi językami, a potrafi zbliżyć. Oczywiście też potrafi dzielić, ale akurat tego fanem nie jestem.
0: Tak, to prawda. To prawda, że potrafi zbliżać, a to masz rację. To mówię, no mi jakby człowiekowi z wewnątrz piłki ciężko może aż o takie analogie się tutaj pokusić, ale oczywiście rozmowa o piłce nożnej bardzo często potrafi lody przełamać. To czasami pomaga w prostych sytuacjach. Gdzieś, nie wiem, coś potrzebujesz na lotnisku, coś potrzebujesz w jakimś urzędzie za granicą, coś od kogoś, nie wiem, jakiejś przychylności gdzieś na stadionie, no to wiadomo, ale no tak poza stadionem. Na różne rzeczy. To tak, ja to też się śmieję, bo mam przyjaciół w Katalonii, oni nauczyli mnie przeklinać po katalońsku, a tak się akurat złożyło, że bardzo dużo imprez tych międzynarodowych, dużych międzynarodowych obsługują technicy z Hiszpanii i też Katalończycy. I zdarzało mi się na właśnie na dużych imprezach mieć jakieś kłopoty techniczne i oni przychodzili, mówili, że się nic nie da zrobić, a ja w tym momencie, słysząc, że oni są z Katalonii, czy też dowiadując się tego, sobie przekląłem po katalońsku, oni powiedzieli, zaraz będzie wszystko zrobione, ja miałem załatwione. Więc jakby to jest takie elementy, które też czasami trzeba wykorzystywać, ale tak jak powiedziałeś, tak, piłka zbliża, bo jest uniwersalna.
1: Tak, ale nawet, wiesz, za dzieciaka, jak nikt z nas nie myślał o zawodzie, nie myślałeś o tym, że będziesz komentatorem, to na pewno wtedy rozmawiając, będąc fanem, człowiekiem, który po prostu wszystko przeczyta, o wszystkim słucha, zna nazwiska danej drużyny, że niczym słynny skład Kaiserslautern i tak dalej, że mógłbyś wymienić o 3 w nocy, to też powodowało, że, wiesz, siedzisz, nie ma tematów do rozmowy z jakimś kumplem w szkole, gdziekolwiek, rzucasz hasło, nie wiem, Dejna, rzucasz hasło Beckham, rzucasz hasło, nie wiem, Ronaldinho, rzucasz hasło jakiś mecz czy klub i już jest szansa, że przez godzinę po prostu przepadniecie w rozmowie.
0: Tak, tak było, dokładnie tak. To wszystko, no to jest taki, to jest coś, co łączy. To fajne jest, no mówię, dlatego zawsze szukam w tym sporcie i w piłce pozytywnych emocji, tak jak powiedziałeś.
1: To przy podróżach jest super, też fajne.
0: To jest przy podróżach fajne. No poza tym, no powiedzmy sobie uczciwie, teraz w czasach Lewandowskiego, jak siedzisz gdzieś na drugim końcu świata i ktokolwiek cię zapyta, skąd jesteś z Polski i pada nazwisko Lewandowski, to no weź nie poczuj dumy. No.
1: Powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach, bo można to odczuć, uważam, w świecie dziennikarskim, że czasy się zmieniają bardziej niż właśnie w latach 90., kiedy ten język był jeszcze bardziej, może nie wiem, czy barwny, ale no można było sobie trochę więcej pozwolić. Czy jest coś takiego, że czasami bardziej się pilnuje, żeby czegoś nie powiedzieć? Już nie chodzi mi o tą historię z 2014 roku, o reprezentacji Algierii, co było, tak? Mhm. I oczywiście to dla mnie to był problem z niczego. Ta sytuacja.
0: No nie, to w ogóle to nie była kwestia pilnowania się, no używanie przydomków drużyn afrykańskich jest czymś naturalnym, więc to jakby to nie chodziło o jakieś tam, nie wiem, przełamywanie jakiejkolwiek bariery. To było w sposób oczywisty, jak są czarne gwiazdy.
1: No oczywiście.
0: Z Gany, tak samo są przydomki odzwierzęce w przypadku innych drużyn. Zresztą tam było tyle, to wszystko dęte i śmieszne, no, że
1: oczywiście,
0: ja mówiłem,
1: że tak.
0: W jednym określeniu mówiłem o tych pustynnych...
1: Cwanych zwierzątkach.
0: Tak, pustynnych lisach, ale mówiłem, że zaatakowały niemieckiego niedźwiedzia i jakoś do tego niedźwiedzia się nikt nie przyczepił.
1: Tak.
0: Którego odniosłem do Niemców, tylko do tych pustynnych lisów. A to już...
1: Nie, ale bardziej mi chodzi, czy zauważyłeś też, że czasami trzeba się ugryźć w język, czy coś takiego, czy nie masz?
0: Ja nie muszę się gryźć w język, ponieważ wydaje mi się, że mam w sobie taką wewnętrzną odpowiedzialność za to, co mówię, i wynika to ona i z wychowania, z takiego troszeczkę też oldschoolowego. Ja na przykład nie bardzo nie lubię wprowadzenia do języka powszechnego brzydkich wyrazów, tak? Moim zdaniem, jak zacząłem czytać jakieś artykuły na portalach, czy gdzieś usłyszę w telewizji przekleństwo, wcale mnie to nie śmieszy. Ostatnio byłem na jakiejś sztuce w teatrze i publiczność najbardziej się śmiała, kiedy padło słowo na K albo na P, i wtedy wszyscy wybuchali śmiechem. To mnie troszeczkę przeraża.
1: Zwłaszcza jeśli to jest taki rechot.
0: Tak, i to jest troszeczkę rechot. I tak wydawało mi się, że ta publiczność taka teatralna jest wyrobiona i niekoniecznie się na to łapia. To nie, no kurczę. Dlatego ja wolę, zawsze sobie ceniłem eufemizmy, jakieś fajne
1: nawiązania do czegoś, puszczenie oka, kto wyłapie, ten wyłapie. To jest bardzo spoko.
0: Dokładnie, więc...
1: Jakaś ironia, lekki sarkazm.
0: No na tym to wszystko polega, no na to stawiałem i mam to w sobie.
1: Ja się tylko pocieszę z tym pustynnym lisem, tak? To wtedy
0: pustynne
1: było.
0: Lisy, tak.
1: To ja na przykład kiedyś dostałem maila, że pewien pan napisze do mnie, do Krajowej Rady, skargę, bo w święta Bożego Narodzenia wypuściłem dźwięk któregoś z gości, bo puszczaliśmy wypowiedzi, jak przeżywałem święta i tak dalej, była anegdotka o tym, jak jedna z wokalistek, mniejsza nazwisko, powiedziała, kiedy przestała wierzyć świętego Mikołaja, jego córka w samochodzie to usłyszała i przeze mnie przestała wierzyć Mikołaja, więc będzie na mnie skarga.
0: Bez komentarza w ogóle.
1: Powiedz mi, czy jak myślimy właśnie o mundialu, na przykład tym, czy kolejnym, czy w ogóle jeśli pojawia się hasło FIFA, to trochę u nas nie jest taki syndrom sztokholmski, bo z jednej strony wielu z nas ma taki, a nie inny stosunek do tej federacji. Pewne rzeczy nam się nie podobają. Sam nawet kiedyś też w komentarzu powiedziałeś, że Rysiek Ochucki. To było bardzo zabawne i urocze. Ale z drugiej strony pogadamy, a i tak potem, wiesz, każdy z nas zasiądzie i obejrzy mecz taki czy taki na mundialu, czy na innej imprezie, nie?
0: Tak, bo kochamy piłkę. Tak. Kochamy piłkę samą w sobie, natomiast nie musimy kochać tych, którzy tą piłką zarządzają, chociaż oczywiście też powinniśmy na to, na nich zwracać uwagę i na to, co robią. Ja zawsze w sporcie podkreślam, że takie dla mnie jest najbardziej przykre czy smutne, że ci ludzie, którzy rządzą jakąś dyscypliną, czy to na świecie, czy w kraju, oni się nie biorą z nieba, oni nie są zesłani przez kogoś, oni są wybrani przez środowisko sportowe. Oni są wybrani od dołu. To nie jest, to jest wszystko w procedurach demokratycznych przeprowadzane, czy to będzie prezes Polskiego Związku, czy to będzie prezes Międzynarodowej Federacji. Świat sportowy sobie takich ludzi wybiera. Narzeka, ale może sobie wybrać lepszych. Komu to przeszkadza? Środowisko siatkarskie wygenerowało sobie teraz prezesa Sebastiana Świderskiego, który jest fantastycznym facetem, jest bardzo dobrym prezesem, jest człowiekiem, który ma mnóstwo zalet i wydaje mi się, że świetnie sobie jako prezes radzi, no ale to od czegoś trzeba właśnie zacząć. Trzeba ze swojego środowiska wygenerować kogoś, kto będzie spełniał twoje oczekiwania. Jeżeli całemu światu piłki nożnej jest obojętne, że, nie wiem, szefem jest Infantino, czy rządzą jacyś kacykowie z jakichś różnych dziwnych krajów, czy podobnie jest w piłce ręcznej, czy w siatkówce, no to ja nie będę za to towarzystwo płakał. Oni sobie sami wszyscy to wybrali.
1: No tak, ale często jak to korporacji, człowiek się boi potem o stołek i tak możemy jeszcze godzinę o tym pogadać, nie?
0: No, trudno, ale tak jak powiedziałem, tak. Nikt ich nie zesłał.
1: No oczywiście, że tak. Jakie masz odczucia, oprócz tego pewnie też sentymentu, że nawiązując do książki, do historii 94 roku, jakie masz przemyślenia dotyczące tego, co czeka nas w wakacje? Już rozumiem, że jesteś spakowany.
0: Och, nie, spakować to się będę jeszcze dopiero za jakieś półtora miesiąca, bo my jedziemy na mistrzostwa dopiero od ćwierćfinałów.
1: Okej.
0: Większość mistrzostw obsługujemy z Warszawy.
1: Tak.
0: To też pod tym względem będą pierwsze takie mistrzostwa od 70 roku, czyli od mistrzostw, które nawet w polskiej telewizji nie były dostępne, żeby komentatorzy byli przez całe mistrzostwa, przez większość mistrzostw w kraju. No, ale to wynika też z tej niesamowitej logistyki. Tego się nie dało po prostu ogarnąć.
1: To jest po prostu wielkie.
0: To jest wielkie. To jest
1: odległości.
0: Tak, nawet te mistrzostwa świata w Stanach w 94 roku, one były na tyle kompaktowo zorganizowane, że nawet, że przy 24 uczestnikach te mecze były tam komentator mógł obsłużyć, prawda, Darek Szpakowski obsługiwał Kalifornię, czyli mecze w Los Angeles, San Francisco, ja miałem Dallas, Orlando, ktoś tam miał Boston, Nowy Jork, ale to było wszystko, biorąc pod uwagę liczbę meczów, możliwości przedostania się między tymi meczami z miasta do miasta, było w jakiś sposób do zorganizowania. Teraz nie jest, naprawdę, to mi proszę wierzyć. Oczywiście można by zatrudnić tłumy ludzi, ale to jest przecież bardzo drogi interes, tym bardziej, że ktoś oczywiście jak zawsze stara się przy tym zarobić i w tym roku naprawdę wykonuje jakiś potężny skok na kasę. Mówię o FIFA i o cenach, tak, które obowiązują, bo nawet same jakieś ceny parkingów pod stadionem są tak wzięte z kosmosu, że tylko, że znów mówimy, tak samo jak i ludzie narzekają na całym świecie, że są ceny biletów wygórowane, a i tak te stadiony będą zapełnione.
1: No to tak samo jest w świecie koncertowym, tak?
0: No więc sam widzisz.
1: Ale bardziej mi chodzi o świat sportowy, bo na przykład nie będę ci zadawał tego pytania, bo już nie...
0: Kto wygra?
1: Kto wygra, tak, dokładnie, tak? Nawet ulubiony mundial, chociaż ja przyznaję, że ja mam słabość do tego mundialu z 2006 roku, ale dlaczego? Dlatego, że tam trochę było dla mnie takie połączenie generacji. Jedna generacja się powoli kończyła, tych wszystkich piłkarzy właśnie z całej reprezentacji Włoch, Del Piero, Totti, Beckham, wszystkich tych, których ja pamiętałem jako dzieciak, a wkraczali właśnie, nie wiem, Rooney, Cristiano Ronaldo i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to był taki the best of, jeśli chodzi o piłkarzy mojej generacji, którą pamiętam za dzieciaka, a potem jak dorastałem. Natomiast tutaj też oczywiście będzie jakiś sentyment, bo to jest na pewno taki schyłek tych absolutnych topów, bo pod tym kątem myślę sobie właśnie o tym mundialu.
0: Last Dance,
1: tak, jak u Jordana, że będzie Ronaldo, że prawdopodobnie będzie Messi, bo jeszcze chyba nie ogłoszono kadry Argentyny.
0: Będzie Neymar,
1: tak, więc to też jest kolejny taki sklep z cukierkami.
0: Tak, trochę tak, to oczywiście. Schyłek piłkarzy z przełomu świata analogowego i cyfrowego.
1: Tak.
0: Czy piłkarzy, którzy zaczynając swoją karierę jeszcze przede wszystkim byli skoncentrowani na pracy.
1: No tak, to są dzieciaki z Trzepaka, że grałem na Trzepaku, tak.
0: Robert Lewandowski, czy no jego nie będzie niestety na Mundialu, ale czy Cristiano Ronaldo, czy Leo Messi, to są jeszcze Modric, piłkarze, którzy się wychowywali, tak jak powiedziałeś, no, na podwórku i od tego zaczynali i mieli ten etos pracy przez całą swoją karierę. Te nowe gwiazdy już są pokoleniem cyfrowym, one już są już mocno skoncentrowane i na mediach społecznościowych, i na wszystkim dookoła, trochę mniej na piłce. To oczywiście nie mamy się co na to obrażać, bo taki świat jest i tego nie zmienimy. Tak. Ale tak, to będzie Last Dance. Ja miałem takie, ty mówisz o 2006, ja bardzo lubiłem Mundial, dobrze wspominam, 86 roku. No, nie tylko dlatego, że Maradona zachwycał w każdym meczu i że był wspaniały finał z Niemcami, ale tam też na tych mistrzostwach na przykład fantastyczną piłkę grały dwie reprezentacje, które później odpadły w fazie pucharowej, czyli Dania i Związek Radziecki. To było, oni grali genialnie w piłkę. To był futbol tak ofensywny, tak uroczy, a jednocześnie tak bardzo przepadł właśnie w tej fazie pucharowej. Związek Radziecki z Belgią, takim dramatycznym meczu, a Dania z Hiszpanią 1-5, ale gdzieś tam właśnie ten mundial z tymi meczami takimi pełnymi fantazji mi się kojarzy. Także to było wyjątkowe. A w dodatku jeszcze pierwszy rok studiów, egzaminy z anatomii i zarywane noce na mecz.
1: No to jest dobra potęga, że jak przypomniesz sobie dany mundial, to wiesz, a w tym czasie robiłem, albo byłem tu i tu, nie? To jest niesamowite. Te obrazy, które się pojawiają. Czyli kto wygra mundial? Dobry futbol.
0: Tak, wygra mistrz świata. Wygra zwycięzca finału, tak jak mój czasem trener strzelał, a się śmieje.
1: Więc słuchajcie, jeśli chcecie powrócić do lat 90., książka jak najbardziej to sprawi. A mundial, kolejny mundial, tuż, więc dziękuję ci za spotkanie.
0: Ja dziękuję, bardzo było mi miło.
1: Dziękuję. No i mam nadzieję, że jak już trafi ci się jakiś taki mecz, to rzeczywiście, że będziesz go pamiętał, jak kiedyś się spotkamy tutaj i pogadamy, to powiesz mi, Mariusz, w tych Stanach tutaj, jak nie wiem, komentowałem albo właśnie Last Dance Messiego, Modricza czy Ronaldo, to było coś.
0: Oby tak było. Liczę na to, zobaczymy.
1: Jacek Laskowski, niezłym gościem Rock Radia był, Mariusz Stremaszczyk, dziękuję.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.